ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, nie wiem jak mam ci powiedzieć.

0: Ale to jest dobry poranek. Tak wcześnie, tak dobrze gramy w RMF Max. Somber i My Body Isn't Ready. Na dzień dobry od nas, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek, dzień dobry i od razu mamy dla was ciekawostkę. Podobno mamy za dużo świąt państwowych.
0: Naprawdę?
1: Tak, przez ostatnie 11 lat przybyło ich aż 10. Mhm. Tylko w tym roku była rozmowa o 3 nowych. No i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziało, że hej, stop.
0: Basta.
1: Tak, trochę zwolnimy, bo przede wszystkim jak im tych świąt jest coraz więcej, to coraz bardziej maleje ranga takiego święta, prawda?
0: No, czy ja wiem. Ja bym dodała jeszcze jedno nowe święto państwowe. Mm. Dzień odpoczywania od świąt państwowych.
1: O! RMF Max.
2: RMF Max. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Podlasie 97,5 FM.

0: All My Love to jest nowy Iben dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A my pytamy, jaka praca o tej porze nie śpi i jest z tego dumna? Wiecie, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że my w ogóle istniejemy o tej porze, ale nie skupiamy się na nich, skupiamy się na tych, którzy są właśnie razem z nami teraz na nogach. Dajcie znać, powiedzcie, co robicie, no i połączymy was wszystkich na antenie, przybijemy sobie piątkę. Murarze z żołnierzami, kierowcami autobusów, florystami, wiecie, wy, którzy nie śpicie, jak świat o tej porze wygląda. Nagrajcie głosóweczkę.
0: Ja w ogóle sobie myślę, że w tej zabawie najfajniejsze jest to, że my dzięki waszym głosówkom, dzięki wam dowiadujemy się, że istnieją w ogóle jakieś mega dziwne, ciekawe, niszowe zawody, słuchajcie.
1: Tak. Więc odezwij się, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na twoją głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. To proste.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
1: Hity na Maxa.
4: Podlasie 97,5 FM.

0: ile słońca, ile radości jest w tym numerze i to jeszcze jest przed szóstą w RMF Max. Zara Larsson i Lush Life, a to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No i mamy dla was ciekawostkę. Warszawa i Bielsko-Biała to są dwa najbardziej zdrowe miasta w Polsce.
0: Proszę.
1: Chodzi oczywiście o działania takie prozdrowotne, edukację, warunki mieszkaniowe, środowisko, infrastrukturę. No, gratulacje, cieszymy się bardzo.
0: Ja się tylko teraz martwię o lekarze, no biedni lekarze. No jak oni w takich najzdrowszych miastach mają się utrzymać?
1: No ja nie wiem.
0: Flash i to, co najważniejsze w okolicy, już teraz w RMF Max, punktualnie o 6, a po 6 sprawdzamy, jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Ponad 35 milionów złotych trafi z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na remont dróg w naszym województwie. Z tych pieniędzy skorzysta 15 samorządów.
3: 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje.
2: Podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Samorządy mają teraz pełne ręce roboty, bo otrzymane subwencje muszą być rozliczone do końca tego roku. Salon gier hazardowych został zlikwidowany w Białymstoku. Mundurowi zabezpieczyli 5 automatów do gier.
4: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Białymstoku, w którym według ustaleń mundurowych urządzane były nielegalne gry hazardowe. Wykorzystując monitoring oraz zdalnie zwalniane zamki elektromagnetyczne, obsługa lokalu prowadziła selekcję wchodzących klientów. Mundurowi zabezpieczyli 5 automatów do gier oraz 1600 zł. 20-letnia Polka obsługująca lokal usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego.
2: Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej do 3 lat więzienia. Przy okazji funkcjonariusze KAS mają apel do mieszkańców.
4: Przypominamy, że mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki organizowania nielegalnych gier hazardowych za pomocą krajowego telefonu informacyjnego.
2: A przypominał Marcin Tracikowski z Zespołu Prasowego Krajowej Administracji Skarbowej. W RMF Max teraz krótki apel powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, który prosi o zgłaszanie padłych ptaków znalezionych przy stawach i w lasach. Dotyczy to mew, łabędzi, kaczek, dzikich gęsi oraz ptaków drapieżnych. W tym roku stwierdzono 224 przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dziko żyjących. Monitorowanie pomaga w zwalczaniu choroby i ochronie środowiska. Będą warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem, opanowywania negatywnych emocji, a także pilotażowe zajęcia aktywności fizycznej i żywienia. Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczęła nowy projekt skierowany do uczniów. W tym roku szkolnym obejmie ona 5 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych z Białegostoku. W kolejnej edycji 7 szkół podstawowych i 7 ponadpodstawowych. Projekt potrwa do końca roku 2028. A teraz przenosimy się do USK w Białymstoku. Do kliniki neonatologii i intensywnej terapii noworodka trafił wyjątkowy prezent, lawendowy fotel do kangurowania, na którym rodzice będą mogli przytulać swoje maluszki. To prezent od fundacji Oli Edu. A na koniec jeszcze krótki sportowy akcent. Futsal pierwsza liga wraca do Białegostoku. Po raz pierwszy BAF Bonito Białystok zagrają w nowej domowej hali Uniwersytetu w Białymstoku przy Świerkowej. Rywalem będzie przedstawiciel Wielkopolski KS Gniezno. Mecz w niedzielę 4 października o 14:00. Wstęp jest wolny, więc można śmiało przyjść i kibicować.
0: No, leci pięknie ten czwarteczek. Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: 6:03,
1: cześć.
0: Karola Kowalska.
1: Cześć, Mateusz Marek. Czy słyszycie tę pozytywną iskrę?
0: Słyszymy.
1: Słyszycie?
0: Słyszymy.
1: Będziemy ją mieć dla was przez cały poranek.

0: trochę jak ziewanie, ale to jest przecież świetny fit. Hit Offenbach. Four to the floor hit fit. Rany
1: co to ja jest zaremy bak. To jest wstawaj, nie udawaj, pora śniadaniowa, więc teraz będzie o rankingu najgorszych sałatek na świecie. Ku naszemu zdziwieniu na 13 miejscu znalazła się sałatka z Polski, ze Śląska. Szałot, czyli taka, w której mamy ziemniaki gotowane, marchew, ogórki kiszone, groszek, jajko na twardo. Wkładka do tego jest z boczku albo ze śledzia na przykład. No i wiadomo, majonez.
0: Marudzą, niedobre, ale jak nie można akurat zjeść, bo to na święta, to chcą zjeść takie wszyscy.
1: Może niedobre, bo może zrobili nie z tym majonezem, co trzeba, tylko z tym drugim.
0: Właśnie.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na ćwiartkę z kurczaka za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Czas na remont.
11: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
10: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
11: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
10: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
11: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.

0: Całe szczęście są z nami szalone kokuriny.
1: A witamy serdecznie.
2: Cześć, czy wy jesteście gotowi na to, żeby rozwalić nas tutaj swoją wiedzą i zadać nam dwa najtrudniejsze na świecie pytania z biologii?
1: Dzieciaki, jesteście gotowe?
0: Wow, tak, super. Tak. Powiedzmy tylko szybko, że jest Mateusz Polida, a tam dzieciaki to Gabryś i Milenka.
2: Hej!
0: Ja będę grillowany z biologii. Trochę się stresuję, ale dobra, spróbujmy. Niech to będzie pierwsze pytanie.
2: No to zaczynamy.
3: Do tablicy, proszę.
2: Pierwsze pytanie
1: zadaje Gabryś. Co to są protisty?
2: Szkoda, że nie widzisz jego miny.
0: to są takie jednokomórkowe organizmy możliwe? Nie? Tak?
1: Bakterie,
0: no, no właśnie!
2: Wiadomo.
0: O rany!
2: O Jezu, ale to było ciężkie. No dobra, nie wiem, czy Milenka zadaje drugie pytanie, czy nadal Gabryś, ale lecimy, bo Mateuko tutaj już kapie z niego pot ze stresu po prostu.
4: Jak się nazywa biała część kasztana?
2: Jakie pytanie, Milenka! Rozwaliłaś nas!
0: To się nazywa czapeczka? Nie wiem. Jak się nazywa biała część kasztana?
4: Znaczek!
2: Ojo!
0: O rany, no i dzięki wam, wszyscy się czegoś dowiedzieliśmy, a przede wszystkim tego, że ja nie miałem o tym pojęcia, także bardzo nam miło.
2: Jesteście najlepsi na świecie, no z biologii to od nas dostalibyście tak. Piątkę jak nic.
0: Ale dostajecie od nas za to stówka kieszonkowego.
5: Bardzo wam dziękujemy, szalone kukuriny.
0: Na co tylko będziecie mieli ochotę.
1: Szalone kukuriny.
3: RMF Max.
2: Szalone kukuriny górą, a kolejna szansa na wygranie kieszonkowego i sprawdzenie naszej wiedzy już jutro, tuż po 7 w RMF Max. David Guetta, Kid Cudi i Memories grają 3 minuty po 7:30.

0: Niby jesień za oknami, ale jak przyjemnie w RMF Max, to nowy Lost Frequencies.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, a jest tak, że na przykład teraz sobie jedziecie do pracy i pomyślicie sobie, ale bym se nie jechał do pracy, ale bym se tak na przykład zarobił kasę, nic nie robiąc. No może jednak prawie nic, bo wysiłek jest dosłownie minimalny,
0: no nie, jest minimalny,
3: a można wygrać 1 000 000 złotych. I posłuchajcie, jak to zrobić, to jest bardzo
0: Poczekajcie,
3: proste.
0: Jeszcze raz powiem, można wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max, słuchajcie. I naprawdę wystarczy zrobić minimum, czyli wysłać SMS-a o treści Max na 7467. To kosztuje 4,92 zł z VAT-em i wchodzicie i gracie o 1 000 000 od tego momentu. Teraz tutaj ślesz hasło Max na 7467 i twoje życie może być zupełnie, ale to zupełnie inne.
3: I bardzo też warto, bo dzisiaj do gry weszło nowiutkie, pachnące, świeże Volvo XC40. Możecie sobie zobaczyć na rmfmax.pl, jak tam się świeci, błyszczy i macha do was drzwiami, żebyście wsiedli. To się dzieje, naprawdę warto zgłosić się już teraz SMS-em z hasłem Max na numer 7467.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. Reklama.
4: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Dobudzamy, dobudzamy. Armin van Buuren i 12 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Sigma, Skibidi, Rel, Slay.
0: Przestań, dobrze mówić.
1: Znam te słowa, wszyscy je znamy. Wiem, kochani, warto sobie przypomnieć te, które były modne w zeszłym roku i może 2 lata temu, bo wjeżdża nowa edycja młodzieżowego słowa roku. Tak jest, można swoje propozycje składać do końca października. Trzeba można spytać ekspertów, a może wy słyszeliście jakieś modne słówko z
0: Six Seven Skibidi? Nie, no dobra, na pewno słyszeliście, to tylko my po prostu nie nadążamy. No teraz te wymyślają, potem zostanie to słowo słowem roku, a potem wszyscy znowu będziemy musieli oglądać je w reklamach.
1: Niestety. Slay! Livka.

0: 5 minut przed godziną 8. Jeśli pytacie, co robimy w studiu przed prognozą pogody, no to na przykład Mateuszko pokazuje mi czapkę.
1: Tak, oglądamy czapki. Warto się przygotować na każde warunki, chociaż prawdziwa pogoda... I wszystkie inne potrzebne informacje już za moment w naszym fleszu, no.
0: Punktualnie o 8 zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
8: Czas na remont.
9: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
8: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
9: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
8: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
9: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Podlasie 97,5 FM.
7: Tu RMF Max, punktualnie 8 na zegarach. Ania Łopuszańska z nami, dzień dobry.
8: Dzień dobry ponownie, zapraszam. Katowicki odcinek A4 o poranku stoi. Korków spodziewajcie się na trasie numer 86 na wysokości komendy policji na pasach. Do Wrocławia doszło do kolizji. Zator występuje na 4 autostradowych pasach.
9: Ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86. Tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86. Natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
7: To Marcin Buczek. Zakrokowana jest też S8 na Mazowszu na odcinku Modlińska Wisłostrata. Kierowcy muszą odstać swoje. Doszło tam do zderzenia 4 osobówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja. Skradzione dane medyczne Polaków są zabezpieczane przez polskie służby. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed.
10: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
7: Mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. System biznes.gov.pl nie udźwignął. Padły e-doręczenia o północy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Minął termin na złożenie skrzynki w systemie. To nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami.
11: Wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie, albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję.
7: Tyle Krzysztof Berenda. A my zerkamy w kalendarz. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki. A skoro tak, no to sprawdźmy, czego słuchacie.
12: Słucham wszystkiego od disco polo przez rock do popu. Wszystko.
13: Ulubiony zespół, wykonawca?
12: Nie mam. Wszystko jak leci.
14: Głównie słucham muzyki niezależnej, ale nie ograniczam się w niczym.
15: Mocniejsza muzyka. Ja słucham K-popu.
16: Rock, pop, ciężki metal, stara polska muzyka.
7: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Ekipa Jerzego Brzęczka idzie jak burza. Piłkarska młodzieżówka wygrała starcie ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wynik spotkania 3-0, dwie bramki Bartosza Mazurka i jedna Daniela Bąka. Tymczasem piękne zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
17: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, spędzili troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
7: Mówił trener Industrii Krzysztof Lijewski. Dziś ponownie ciepło i słonecznie, chociaż no będą wyjątki. Na północy rzeczywiście może się trochę chmurzyć, ale solidnych opadów z tego nie będzie. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum kraju, do 24 na południowym zachodzie.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Z rzeczy, których potrzebujecie w pierwszy dzień października, no to moment, to. No oczywiście, że RMF Max o poranku.
18: I czapka.
6: Poczuj dobry beat.
7: Chyba z Daszkiem, właśnie, żeby słońce nie raziło.
18: To
7: halo.
18: Powiedzieć, czapka z Daszkiem.
7: 4:08, wstawaj, nie udawaj, dzień dobry.

0: Zagwizdali nam pięknie do wiwatu Maroon 5. To jest Moves Like Jagger w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O pieskach sobie teraz porozmawiamy, dobrze?
0: Dobra, a propos gwizdania, no.
3: Tak jest.
0: Do wiwatu.
3: Gwardia Meksyku, Gwardia Narodowa Meksyku, służby, mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna, Chihuahua.

A to pan Timbaland z klasykiem w Rebów Max Podlasie wjeżdża. The Way I Are Zadabi. A propos tego wjazdu, miało być miło, fajnie i przyjemnie, jeśli chodzi o darmowe przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku. Dla uczniów oczywiście, no nie dla wszystkich, przynajmniej jeszcze. No ale pojawiły się problemy, bo nie wszyscy za darmo mogą jeździć. Szkoły nie nadążyły z legitymacjami, a ta legitymacja jest potrzebna, żeby za darmo uczeń w Białymstoku mógł śmigać. Nie ma pieczątki, nie ma jazdy, więc słuchajcie. Zaświadczenie ze szkoły, no może fajnie wygląda, ale mimo wszystko nie działa, kontrolerzy są nieugięci. Na dodatek, jeśli chodzi o białostocką komunikację miejską, to ona za darmo dla uczniów jest tylko w granicach Białegostoku. Jak wyjeżdżamy poza miasto, to już nie zadziała. Na dodatek, białostocka karta miejska nie idzie na emeryturę, nadal się przyda do innych biletów, do innych uprawnień, ale jeżeli jesteście uczniami, to tylko i wyłącznie legitymacja was ratuje. Więc bardzo proszę na szkołę delikatnie zacząć naciskać. Rymy.

0: Jesteście gotowi na najlepszą informację dnia w RMF Max? Proszę bardzo, to info jest takie. 1 000 000 złotych do wygrania. Fajnie? No pewnie, że fajnie. To jest złota kumulacja w RMF Max. Tak, otwieramy dla was sejfy. A w sejfach może być nawet 1 000 000 złotych. To już nawet strach pomyśleć, na co można byłoby to przeznaczyć. Pierwszy dzień października. Fajna okazja, żeby takie pieniądze sobie ogarnąć, żeby wejść do gry o 1 000 000. Tak, o 1 000 000 od RMF Max. To czekamy na wasze zgłoszenie. Albo na rmfmax.pl, albo na SMS-a za 4,92. Max na 7467. Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki, jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg, PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
18: I po reklamie.
19: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Mamy 1 października, no i 1 października wita nas bardzo przyjemną pogodą i przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku pokazują na razie w okolicach 12 kresek, ale dziś znów możemy liczyć na przyjemną 20. No i słońca nie będzie dziś brakować, choć do południa nad naszymi głowami mogą się jeszcze przemieszczać chmury. Po południu mamy się już cieszyć tylko czystym błękitem na niebie. Wiatr może trochę dokuczać. Dziś powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 45 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, biometr korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Tak, no to przyszedł pan wszystko wiedzący, wtedy Swimsy, Mr. Know-It-All w RMF Max Podlasie. Do wszystkiego nie wiemy, ale to co wiemy, to wam przekażemy z przyjemnością. O 10:00 przed nami kolejny flesz i prognoza pogody dla podlaskich okolic. Za to po 10:00 o bardzo wyjątkowych kursach samoobrony tylko i wyłącznie dla pań. W Białymstoku naprawdę nie ma co dziewczyn na ulicy zaczepiać, bo potrafią oddać, albo będą dopiero potrafiły. O tym po 10:00. Będzie także o wyjątkowych ofertach pracy. Jeżeli macie dosyć swojej korpo rzeczywistości, potrzebujecie dużo zieleni, przyrody, zwierząt i spokoju, to w Białymstoku można temat ogarnąć. To także po pełnej.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
0: I po reklamie.
10: Jest godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie. Zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Od dziś na liście refundacyjnej znalazły się nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca. Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci?
11: Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
10: To sprawdził Michał Dobrołowicz.
12: Słuchacie RMF Max Podlasie.
10: Rząd przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego będzie obowiązywać od jutra do 30 marca przyszłego roku. Ta decyzja ma na celu dalsze ograniczenie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Mieszkańców Podlasia na pewno zainteresuje fakt, że od przywrócenia kontroli na granicy z Litwą zatrzymano ponad 130 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy. W tym czasie odmówiono wjazdu do naszego kraju niemal 1300 osobom. We flaszu o 10 wraca podlaski czek turystyczny.
13: 1 października rusza generowanie czeków turystycznych drugiej tury. Natomiast realizacja czeków, które zostaną 1 października wygenerowane, realizować będzie można je od 2 października do 31 października. Wartość czeku to jest 300 zł na co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu Podlaski Czek Turystyczny. Te wszystkie obiekty można znaleźć na stronie podlaskiczekturystyczny.pl.
10: Mówi Katarzyna Sadowska, szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Formularz wniosku o czek turystyczny pojawi się na stronie podlaskiczekturystyczny.pl między 11 a 12. Dzięki programowi rezerwacje noclegów w naszym regionie wzrosły o 60% w porównaniu z poprzednim rokiem. Mam wpływ na dobrostan. W 10 białostockich szkołach ruszył pilotażowy projekt Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bierze w nim udział m.in. Szkoła Podstawowa nr 5. We flaszu o 10 sprawdzamy, co zostanie zrealizowane w ramach tego projektu.
14: W ramach działań, które będą w szkole podstawowej numer 5, będą odbywały się warsztaty. I te warsztaty będą poświęcone rozpoznawaniu emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak na przykład osamotnienie, wstyd, o właśnie złość, a nawet nasze reakcje, dzieci reakcje na hejt.
10: Opowiadała dyrektor szkoły Agnieszka Sasinowska. A na koniec szybka propozycja dla pań, które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo. 9 października rusza kolejna edycja Bezpiecznej Białostoczanki, czyli kursu samoobrony. Zaplanowano 8 spotkań, zajęcia będą się odbywać w piątki późnym popołudniem na Horten Arenie. Zapisy ruszą jutro od 8 pod numerem telefonu 85 869 67 53.
15: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Speces IMGW zapowiadają dziś na Podlasiu kolejny ładny i słoneczny dzień, choć do południa nad naszymi głowami mogą się jeszcze przemieszczać chmury. Po południu niebo ma być już prawie bezchmurne. Wartości na termometrach identyczne jak w ostatnich dniach, a to oznacza, że termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się do 20 kresek. No i tylko wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie od rana jest mocno podwyższone, a biometr jest korzystny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
18: RMS Max, hity na maksa.
19: Pewnie są też tacy, którzy nie mogą się weekendu doczekać i już w czwartek przed południem balety rozpędzają. Jak możecie, to delikatne zazdra. Już po 10:00 w RMF Max trwa Byle do obiadu. Przemek Kubera z Babi.

Mamy dzień wyjątkowy, no to z okazji takiego święta Dawid Podsiadło wjeżdża. To, co masz ty, to jest RMF Max. Przed południową porą to jest dzień polskiej muzyki i z tej okazji w tej godzinie do 11 obiecuję z ręką na serduchu gramy wam tylko i wyłącznie muzę polskich artystów. Więc uwaga, patrioci, szczególnie ci muzyczni, robią w tej godzinie RMF Max odrobinkę głośniej. To jest dzień polskiej muzyki.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Tak, właśnie toczy się Dzień Polskiej Muzyki w RMF Max Podlasie, to jest Canach, szampan. Przed nami kolejna edycja kursu Bezpieczna Białostoczanka, czyli jak zostać superbohaterką Białegostoku i to bez peleryny. Pierwsze zajęcia w ramach tego projektu startują 9 października. Treningi będą się odbywały w każdy piątek na Horten Arenie Przysłonecznej od 17 do godziny 18.30. Taki kurs to 8 spotkań. Straż Miejska będzie nas szkoliła, właściwie panie z Białegostoku będzie szkoliła z samoobrony, z prewencji i, co ważne, zbudowania pewności siebie. I uwaga, zapisy ruszają jutro, a liczba miejsc jest ograniczona i warto dodać, że warsztaty są całkowicie darmowe. Ja mówię o tym tak na głos i publicznie, żeby potem wszyscy wiedzieli, że się dziewczynom w Białymstoku po prostu nie opłaca podskakiwać.

0: nareszcie, no już się nie mogłem doczekać, żeby wam o tym powiedzieć. Złota kumulacja w RMF Max cały czas się toczy. Paweł wczoraj wygrał 5000 zł, a dzisiaj to możesz być ty i zagrać o milion, o milion złotych. Tyle właśnie dla was mamy w RMF Max. Hasło Max na numer 7467. To jest sposób na wejście do zabawy. Można to zrobić też przez rmfmax.pl. Słuchajcie, no parę kliknięć albo jeden SMS za 4,92 sprawia, że jesteście w grze o milion złotych od RMF Max. Hasło Max na nasz nowy numer 7467.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Jego największe hity w Polsce to Breaking Me, miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości to Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Speces IMGW zapowiadają dziś na Podlasiu kolejny ładny i słoneczny dzień, choć do południa nad naszymi głowami mogą się jeszcze przemieszczać chmury. Po południu niebo ma być już prawie bezchmurne. Wartości na termometrach identyczne jak w ostatnich dniach, a to oznacza, że termometry w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się do 20 kresek. No i tylko wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie od rana jest mocno podwyższone, a biometr jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

minut, stary, to jest Whitior i Kalifornia w RMF Max Podlasie. White 2115 to jest dzień polskiej muzyki na naszej antenie. Obiecałem, że podrzucę wam opcję pracy wyjątkowej. Jeżeli w waszej pracy na co dzień jest nerwowo, macie już dosyć szefa, kolegów i wszystkiego, zawsze można troszkę spokojniej popracować. Do wyboru w Białymstoku w RDOsiu są, uwaga, dwa stanowiska. Specjalista do spraw ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. Jeżeli chcecie pracować z przyrodą, ze zwierzątkami, z Naturą 2000 i potrzebujecie się wyciszać w pracy, uspokajać, no to prawdopodobnie lepszej opcji nie ma. RDOS w Białymstoku rekrutuje. Jakby co, to pamiętajcie, kto temat załatwił, tak? RMF Max. Margaret, w RMF Max Podlasie już teraz. Za chwilę 11.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.

0: Jest godzina 11 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Zdaniem niektórych związków zawodowych interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
1: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Jesteśmy też po rozmowach z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa.
0: Mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Są pieniądze na remont kolejnych dróg w Podlaskiem i to niemałe, bo 35 milionów złotych. Tyle pieniędzy nasz region dostał z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury.
3: Rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone.
0: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Przykładowo Białystok otrzyma prawie 4 400 000 zł, Łomża blisko 1 400 000 zł, a Suwałki prawie 2 800 000 zł. Studenci wrócili na uczelnię. Dziś w RMF Max sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za akademik i wynajem pokoju w mieszkaniu. Jest z nami nasz reporter Robert Bońkowski. Witaj, powiedz, ile kosztuje stancja w Białymstoku?
4: Witam ponownie. Oczywiście taniej wynająć pokój w akademiku, drożej mieszkanie w centrum lub na obrzeżach miasta. Takie dane przedstawił mi analityk rynku mieszkaniowego Bartosz Tołpiński.
5: Mieszkania wynajmowane gdzieś od osoby prywatnej, troszeczkę lepszym standardzie, czyli jakiś nowszy blok, to te ceny kształtują się na poziomie za pokój między 900 a 1200 zł. W akademiku jest oczywiście taniej. Tutaj ceny się kształtują mniej więcej na poziomie 500-600 zł.
4: Dodajmy, że im pokój do wynajęcia bliżej uczelni, tym więcej trzeba za niego zapłacić.
0: A jak z tymi kosztami radzą sobie studenci? Porozmawiamy z nimi w kolejnych flaszach RMF Max. Tymczasem wybitni studenci z Łomży mają szansę na stypendia prezydenta miasta. O pomoc finansową mogą aplikować studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Średnia ocen kandydata w poprzednim roku akademickim nie może być niższa niż 4,5, a student musi mieć nie więcej niż 26 lat. Nabór potrwa do poniedziałku. Szczegóły są na łomża.pl. A na koniec szybkie przypomnienie dla pasażerów BKM. Od dziś zmienił się rozkład jazdy autobusów linii 15, 22, 24, 25, 28, 30 i 50. Uruchomiona została także nowa linia komunikacyjna numer 33, która zapewnia teraz bezpośredni dojazd do uniwersyteckiego kampusu od strony ulicy 11 listopada.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy na czwartkowe popołudnie. Będzie to pogodne popołudnie z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzają się do 19, maksymalnie 20 kresek, więc przyznajcie, jak na pierwszy dzień października wygląda to naprawdę nie najgorzej. Dziś tylko wiatr może o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę. Sytuacja na barometrach po południu bez zmian. Ciśnienie ma być wysokie, a biometr ma korzystnie wpływać na samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: I co by szkodziło, gdyby weekend był trzydniowy? To już byśmy mówili o baletach. W czwartek po 11:00. To jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek,

w RMF Max Podlasie. Czyli to trzeba tak usiąść, to trzeba tak na spokojnie i być może tak właśnie planujecie sobie spędzić weekend na siedząco, pół leżąco i na spokojnie, a w kolejnym tygodniu dobrze mieć troszkę sił, bo kolejny tydzień szykuje się naprawdę solidnie, imprezowo. Zaczynamy od piątkowego koncertu 9 października Dicho przy pięknej w klubie Rokoko. Kolejna opcja to jest już wtorek. 6 października w Zmianie Klimatu w Białymstoku przy warszawskiej stand-upowy Open Mic. To jest okazja do tego, żeby być może rozpocząć swoją wielką, potężną stand-upową karierę. Także w sobotę 10 października w klubie Balance Vixapol biały sztos dla fanów troszkę solidniejszego bitu. No, w kolejnym tygodniu też będzie szeroko.

0: No to ja wam powiem, jak to wszystko działa. No to jest tak, wysyłasz SMS-a za 4,92 albo wbijasz na rmfmax.pl, potem do ciebie dzwonimy i możesz wygrać zawartość wybranego przez ciebie sejfu. A w sejfach mega kasa. Nawet 1 000 000 złotych. Tak działa złota kumulacja w RMF Max, to już tak naprawdę wiesz, co robić. Albo rmfmax.pl, albo jeden SMS. Hasło Max na nasz nowy numer 7467. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Czas na remont.
8: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
7: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
8: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
7: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
8: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Ania, Krysia,

No to jest opcja nie do przegapienia. Fastboy, Music Sounds w RMF Max Podlasie. Mam na myśli opcję dołączenia do ekipy Lowlanders Białystok. Nabór do sekcji futbolu amerykańskiego wjeżdża i dla seniorów, i dla juniorów. 6 i 8 października można pojawić się na bocznym boisku Horton Areny przy Słonecznej w Białymstoku. Najpierw się zarejestrować na stronie lowlanders.pl, wpaść, no i zobaczyć, czy to przede wszystkim jest dla was, a jeżeli zawsze wam się podobał futbol amerykański, czujecie, że macie też, no wiecie, fizyczne warunki do tego, to być może traficie nawet do pierwszego składu. Lowlanders Białystok rekrutują i 6 i 8 października, a szczegóły w internetach.

ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: sama.
1: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Łopatka wieprzowa bez kości czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Archelan. Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski, 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
6: Ja też dołączam, jestem Aneta.
7: Hey, this is Imagine Dragons.
5: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
8: Podlasie, 97.5 FM.
3: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy na czwartkowe popołudnie. Będzie to pogodne popołudnie z bardzo przyjemnymi wartościami na termometrach. Te w Białymstoku i Łomży rozgrzeją się do 19, maksymalnie 20 kresek, więc przyznajcie, jak na pierwszy dzień października wygląda to naprawdę nie najgorzej. Dziś tylko wiatr może o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę. Sytuacja na barometrach po południu bez zmian. Ciśnienie ma być wysokie, a biometr ma korzystnie wpływać na samopoczucie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
21: RMF Max.
20: RMF Max Podlasie.

Zrobiło się gorąco. Britney Spears, to jest Toxic w RMF Max. Za chwilę 12. Gorąco także po 12 u nas. Asia Meus zaprasza na I Wszystko Gra. A jeszcze dzisiaj przed nami kanał nadawczy, no i Max Party od godziny 18 z Grabą, więc będzie co robić. A ja wbijam jutro z powrotem po godzinie 9. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Jak zawsze, było Milusia. Pa, pa!

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Jest 12 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Paragon dla klienta, a pieniądze do własnej kieszeni. Spore nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w jednej z warszawskich restauracji. Jej właściciel regularnie wydawał klientom paragony, ale w deklaracjach nie wykazywał większości uzyskanych przychodów. Ukrył tym samym 2 miliony złotych obrotu. Posłuchajcie, jak działała spółka.
7: Ustalono, że przez kilka miesięcy stosowała mechanizm mający na celu zaniżenie należności podatkowych. Nie wykazywała w deklaracjach większości obrotu uzyskanego z tytułu usług gastronomicznych. Choć sprzedaż usług w restauracji była rejestrowana na kasach fiskalnych, podatnik w oficjalnie składanych deklaracjach wykazywał jedynie ułamek rzeczywistego uzyskanego obrotu.
6: Rachunek bankowy przedsiębiorcy został zablokowany, dzięki czemu odzyskano znaczną część zaległego podatku, dodaje Radosław Hancewicz, rzecznik Podlaskiej Kasy. Jak radzić sobie ze stresem i złymi emocjami? Jak radzić sobie z samotnością i hejtem? Będą się tego uczyć uczniowie 10 białostockich szkół w ramach pilotażowego projektu realizowanego przez Fundację Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: To, z czym się zmagamy i co jest najtrudniejsze, my tu mówimy o rozpoznawaniu emocji. Ja bym była jeszcze wcześniej, tak naprawdę o zrozumieniu, dlaczego ja coś czuję i co to za impuls płynie z naszego ciała. Dzieci nie mają naturalnego takiego wyposażenia do interpretacji tego, co czują, i to jest troszkę nasze zadanie dorosłych. My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuję, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
6: Mówiła prowadząca zajęcia z młodzieżą Anna Rogowska-Zach. We Flaszu o 12 sprawdzamy pogodę na czwartkowe popołudnie. Z prognoz wynika, że druga część dnia na Podlasiu będzie słoneczna i ciepła, z temperaturą w Białymstoku na poziomie 20 stopni. Zaraz po Flaszu więcej pogodowych szczegółów. To warto wiedzieć z RMF Max. Wielkie umysły pamiętają o nawadnianiu. Właśnie o tym przypomina nowy mural na budynku wodociągów białostockich od strony ulicy Mławskiej. Przenosi nas w świat szachów, koncentracji i strategicznego myślenia. Na muralu zobaczymy arcymistrzów szachowych, którzy, jak przystało na wielkie umysły, pamiętają także o piciu wody. A na koniec flesza o 12 jeszcze krótko, nowa hala domowa Bonito Białystok. Gdzie od kilku tygodni trenują futsaliści? Tego dowiecie się już w kolejnym fleszu RMF Max, a przed nami pogoda.
3: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Przed nami pierwsze październikowe popołudnie. No i będzie to przyjemne popołudnie, bo spędzimy je w towarzystwie słońca i prawie bezchmurnego nieba. Tak prognozuje IMGW. No i wartości na termometrach będą niemal letnie, bo dziś termometry w Białymstoku i Łomży znów mają się rozgrzać do 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć między 14 a 15. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
10: Dobra wiadomość od razu na początek. Dzisiaj na własne oczy widziałam, że jeszcze kwitną stokrotki. Także wiecie, październik październikiem, ale jest dla nas nadzieja. Asia Meus, zapraszam do 15. RMF Max i wszystko gra.

może nie na zawsze, jak śpiewa Zalia, ale na pewno na teraz mam dla Was super ofertę, tak żeby łatwiej było Wam wygrać 1 000 000 złotych. Złota kumulacja w RMF Max. Pierwszy dzień października to jest dobry czas na nowy początek, a nowy początek z potężnym zastrzykiem gotówki brzmi jak opcja idealna. No to specjalnie dla Was mam teraz bonus razy 350. Pomnożę każde zgłoszenie, które w tym momencie wyślecie hasłem Max pod nasz nowy SMS-owy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.

0: SAP 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Axwell i Bon w RMF Max, 28 minut przed 13. To jest temat, który wam się dzisiaj w pracy przyda. Wszyscy o tym mówią. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry Portugalii. W tle podobno konflikt z trenerem, urażone ego. Wiemy jak jest. No i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Cristiano w kadrze grał nie będzie. No i to jest chyba jakiś nowy trend, bo Messi odszedł, teraz Cristiano odchodzi. No dobrze, że Robert już zdążył odejść i wrócić, bo przecież jutro czeka nas mecz z Rumunią. No i wiecie, można sobie narzekać na naszą kadrę, nawet trzeba czasami, ale trzeba im przyznać, że w tym miesiącu panowie jeszcze nie przegrali, także z szacunkiem. A mecz jutro o 20:45, Polska, Rumunia w Lidze Narodów. Trzymajmy kciuki już dzisiaj, może akurat się uda.

0: kalendarzu niby październik, a w głośnikach RMF Max cały czas jeszcze lato, Lost Frequencies i Paraiso. I wszystko gra. Za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Na razie letnio i wakacyjnie, w zasadzie jeszcze w całej Polsce dużo słońca i naprawdę przyjemna jak na październik temperatura. Czy i kiedy to się zepsuje, będziemy sprawdzać już za moment. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami pierwsze październikowe popołudnie. No i będzie to przyjemne popołudnie, bo spędzimy je w towarzystwie słońca i prawie bezchmurnego nieba. Tak prognozuje IMGW. No i wartości na termometrach będą niemal letnie, bo dziś termometry w Białymstoku i Łomży znów mają się rozgrzać do 20 kresek. No i ten temperaturowy maks mamy osiągnąć między 14 a 15. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Choćby nie wiem, jak was kusiło Bailando dopiero po powrocie z pracy. A jak będziecie wychodzić z pracy, koniecznie zadbajcie o to, żeby mieć ze sobą odblask, bo od dzisiaj policja będzie intensywnie sprawdzać, czy piesi mają odblaski. Więc koniecznie pamiętajcie o tym w drodze do domu. Za brak odblasku będą mandaty i to niemałe.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Jest godzina 13, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na najświeższe informacje. Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się miejsca schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie.
2: Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
1: O czym informował Jakub Rybski.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We Fleszu o 13 wracają studenckie dylematy. Mieszkanie czy akademik? Co jest tańsze? I ile miesięcznie potrzebuje student na utrzymanie się w Białymstoku? Tym tematem od rana zajmujemy się w RMF Max. No to posłuchajcie, co usłyszał dziś od studentów nasz reporter.
3: Ja wynajmuję mieszkanie.
4: Ile kosztuje mniej więcej utrzymanie miesięczne dzisiaj studenta w Białymstoku?
3: No myślę, że 2000 to nie jest już kwota, za którą przeciętny student mógłby wyżyć.
4: Wynajmujecie tu coś? Mieszkacie?
3: W akademiku.
5: My płacimy za najniższy standard 670 zł i to jest pokój dwuosobowy, dzielony łazienka na cztery pokoje. No, ale my też z tej racji, że nie jesteśmy z Politechniki, no to płacimy troszeczkę więcej.
6: No ja tutaj nie przybyłem imprezować, tylko się kształcić. No i zależy, w jakim sklepie kupujesz jedzenie.
4: Ile miesięcznie przeznaczasz dzisiaj na utrzymanie?
6: 3000.
1: Z białostockimi studentami rozmawiał Robert Bońkowski. Pozostajemy jeszcze w temacie pieniędzy. W RMF Max sprawdzamy, jak pieniądze z KPO zmieniają Podlasie. Od 2025 roku Bank Gospodarstwa Krajowego rozdysponował w regionie ponad miliard złotych. Te pieniądze poszły m.in. na cyfryzację.
7: Ważny element odporności polskiego państwa. Środki to skierowane zostały do Urzędu Miasta, do Urzędu Marszałkowskiego i do specjalistycznego szpitala onkologicznego. To kwoty między 20 a 30 milionów złotych na wsparcie, na dostosowanie działań budujących cyberbezpieczeństwo, budujących odporność cyfrową.
1: Mówił Mirosław Czekaj, prezes zarządu BKG. Zmiany w BAW Bonito Białystok. Futsaliści przenieśli się z hali szkoły podstawowej nr 24 do hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Świerkowej 20. To właśnie tutaj od kilku tygodni trenują i od teraz tutaj będzie ich nowy dom. A na pierwszy ligowy mecz w nowej hali nie trzeba będzie długo czekać. W niedzielę o 14 BAW Bonito Białystok zmierzą się z KS Gniezno. Wstęp jest wolny. No to na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na spotkanie z Lechem Foremskim, autorem książki pod tytułem Paszporty do raju. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w Galerii imienia Ślędzińskich w Białymstoku. Wstęp jest wolny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami bardzo przyjemne czwartkowe popołudnie. Meteorolodzy prognozują na Podlasiu słońce i tylko pojedyncze niegroźne chmury na niebie, a jest nawet szansa na bezchmurne niebo. No i znów mamy szansę na dwudziestki na termometrach, bo IMGW prognozuje, że właśnie tyle pokażą dziś termometry w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej z południowego wschodu. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Ciśnienie jest wysokie, a biomet korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
3: 1 października w kalendarzu, studenci wrócili na uczelnię, a system kaucyjny... System ma dzisiaj urodziny, roczek dokładnie. No i w tym temacie bardzo ciekawe wyliczenia się pojawiły. Do tego tematu na pewno wrócimy w RMF Max jeszcze w tej godzinie. RMF Max. Asia Meus, witajcie. Dzień dobry po 13.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Czas na remont.
6: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
5: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
6: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
5: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
6: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Mam na imię Janek.
8: A ja Daniel.
9: Cześć, tu Roxy Węgiel.
10: Cześć, tutaj Trips.
11: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Podrzucamy wam hity na maksa w pracy, żeby wam szybciej uciekał czas do wyjścia z tej pracy. A dzisiaj 1 października system kaucyjny ma pierwsze urodziny. No i tracimy, jak się okazuje, naprawdę sporo na tej aukcji. Jeden z posłów policzył, że ten czas, który nam to wszystko z kaucją zajmuje, to prawie 8 milionów godzin naszego życia. Jakby sobie to przeliczyć na pieniądze, to jest ponad 230 milionów złotych naszego czasu. I

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bardo Mrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bardo Mrówka, ulica Warszawska 79.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: powieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Przed nami bardzo przyjemne czwartkowe popołudnie. Meteorolodzy prognozują na Podlasiu słońce i tylko pojedyncze niegroźne chmury na niebie, a jest nawet szansa na bezchmurne niebo. No i znów mamy szansę na 20 na termometrach, bo IMGW prognozuje, że właśnie tyle pokażą dziś termometry w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej z południowego wschodu. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Ciśnienie jest wysokie, a biomet korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

Shakira i Burna Boy, numer, który pachnie jeszcze latem i wakacjami. A to już odległe wspomnienie. Nowy rok akademicki się rozpoczął i duże pieniądze popłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na co? A o tym powiemy Wam we Flashu RMF Max o 14.00.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Jest godzina 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Dodatkowe 3 miliardy złotych trafiły do budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyszły rok. Pieniądze mają pójść m.in. na cyberbezpieczeństwo czy rozwój AI. Jak deklaruje wiceminister profesor Maria Mrówczyńska, lada chwila apka M-Obywatel będzie też mieć nową zakładkę.
5: Oprócz tego mamy w planach dalszą cyfryzację szkolnictwa wyższego. Od 1 stycznia ruszą e-dyplomy. Każdy z nas będzie miał dyplom, który okończy oczywiście studia w aplikacji M-Obywatel. Będzie to łatwiejsza droga do tego, aby zweryfikować poprawność dyplomów,
4: dodała wiceminister Mrówczyńska.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie.
4: Plac budowy przekazany, co oznacza, że niedługo ruszą prace przy przebudowie dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Poinformowały właśnie Polskie Koleje Państwowe. To ma być nowoczesny dworzec przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie wyposażony w ścieżki prowadzące i pola uwagi dla osób niewidomych oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a. Inwestycja ma być gotowa w 2028 roku. Po południu w RMF Max ponownie zaglądamy do szkoły podstawowej nr 5 w Białymstoku. Z naszych fleszy wiecie, że to jedna z 10 białostockich szkół, która bierze udział w pilotażowym projekcie Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zaplanowano m.in. warsztaty o tym, jak radzić sobie ze stresem i złymi emocjami.
6: Bardzo fajne były te zajęcia. Mogliśmy właśnie strasznie dużo z nich, można powiedzieć, wyciągnąć. Jest to bardziej rozmowa, ponieważ rozmawiamy tam właśnie o takich emocjach. Panie nam tłumaczą, jak te emocje oddziałowują na nasze ciało i właśnie jak je rozróżnić, bo na przykład my możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha lub na przykład jakieś pocenie się.
4: Mówiła Ola, uczennica 5 podstawówki. Projekt potrwa 2 lata. A przed nami Bison Ultra Trail z rekordową frekwencją. Na to biegowo-rowerowe wydarzenie przyjedzie w weekend do Supraśla ponad 4700 zawodników z 24 krajów.
7: Zawodnicy będą biegali na 6 dystansach, od 10 do 100 kilometrów. To, co nas bardzo zaskoczyło pozytywnie w tym roku, to ogromny wzrost zainteresowania tym najdłuższym dystansem 100-kilometrowym. Wzrost frekwencji prawie 50% w stosunku do ubiegłego roku, więc coś niesamowitego. Na liście startowej 460 osób.
4: Mówił organizator imprezy Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. Od pierwszej edycji wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna na rzecz hospicjum proroka Eliasza. Uczestnicy mogą przekazywać dobrowolne wpłaty, a organizatorzy przekazują hospicjum całą zebraną kwotę. A na koniec flesza o 14 jeszcze krótki piłkarski akcent. Przed nami kolejne spotkanie pierwszej ligi kobiet grupy C. Piłkarki ręczne KPR Białystok zmierzą się w niedzielę z MKS AZS UMCS Lublin. Mecz o 13 w hali szkoły podstawowej nr 49 w Białymstoku.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Idealną pogodę prognozują na Podlasiu w pierwsze październikowe popołudnie synoptycy. No i temperatura też będzie przyjemna, bo dziś w Białymstoku i Łomży znów możemy liczyć na 20. Możemy też liczyć na mocniejszy wiatr, który będzie się rozpędzać momentami do 45 km na godzinę. A ten wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w drugiej części dnia będzie mocno podwyższone, ale za to biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
9: Nowy miesiąc w kalendarzu to jest ponad 2,5 miliona sekund, żeby łapać takie drobne momenty i się nimi cieszyć, więc zróbcie tak teraz, rozkręćcie głośniki. Bo hity na maksa grają specjalnie dla Was. Asia Meus, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po 14.

0: pierwszy dzień października w kalendarzu, no czyli pewnie wszystkie wrześniowe rozliczenia macie już za sobą. No i niezależnie od tego, czy ten miesiąc wyszedł wam na plus, czy może jednak na minus, to milion złotych na pewno rozwiązałby absolutnie wszystkie wasze problemy. Kredyty, raty, no i spełnił wszystkie marzenia, których listę na pewno macie bardzo długą. Da się to zrobić, żeby wygrać milion tu w RMF Max. No tylko pytanie jak? Okazuje się, że sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Jak działa nasza loteria? No tak, ty wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez rmfmax.pl, a my dzwonimy do ciebie i możesz wygrać zawartość wybranego sejfu. A w sejfach czekają naprawdę duże pieniądze. Czeka między innymi milion, na który pewnie i wy czekacie. Więc łapcie teraz za telefon i ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 4,92 i nie każcie swojemu szczęściu czekać. Po prostu dajcie mu szansę na to, żeby uśmiechnęło się do was. Najlepiej już dzisiaj. MAX niech leci pod numer 7467. RMF MAX. RMF
1: MAX. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Martina.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.

Ring My Bell z polskim akcentem gra w RMF Max 28 minut przed 15. Podkręcamy wam trochę tempo w pracy. Dziewczyny, to was na pewno zainteresuje. No panowie, was w sumie też, bo to w sumie jest o was. Co trzeci polski mężczyzna utożsamia się z kopciuszkiem i tak wynika z nowych badań, a sprawdzano, czego nas Polaków nauczyły bajki Disneya. No i wyszło, że co trzeci pan czuje się kopciuszkiem. I coś w tym sumie może być, bo w sumie każda z nas, dziewczyny, chyba kiedyś poznała takiego księcia, co to wszystko naobiecywał, a potem zniknął bez śladu o północy.

0: Acai w RMF Max, najnowsza propozycja Animal. Tak właśnie brzmi w czwartkowe popołudnie. Ciepły i suchy październik, bardzo podobny listopad i grudzień z taką mikroszansą na śnieg. Tak na ten moment wyglądają te długoterminowe prognozy, ale wiemy, że tym długoterminowym to raczej nie ma za bardzo co wierzyć, w przeciwieństwie do tych, które mamy dla Was w RMF Max. A te najnowsze prognozy dotyczące najbliższych dni i godzin już za kilka chwil. Bądźcie w pobliżu.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na ćwiartkę z kurczaka za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. IDT

0: Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max.
5: Podlasie 97.5 FM.
6: Weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Idealną pogodę prognozują na Podlasiu w pierwsze październikowe popołudnie synoptycy. No i temperatura też będzie przyjemna, bo dziś w Białymstoku i Łomży znów możemy liczyć na 20. Możemy też liczyć na mocniejszy wiatr, który będzie się rozpędzać momentami do 45 km na godzinę. A ten wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w drugiej części dnia będzie mocno podwyższone, ale za to biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Magic System i Magic in the Air, 4 minuty przed 15 w RMF Max. Mamy taką tutaj tradycję, taką umowę między nami prowadzącymi, że dbamy bardzo o to, żebyście wy po drugiej stronie głośników byli w możliwie najlepszym nastroju. I ta umowa obowiązuje także po 15. Justyna i Piotrek już w gotowości. Kanał nadawczy będzie grany, a my słyszymy się jutro. Asia Meus, pa pa. RMF Max.
1: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki. Jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 97 i 5 FM.
1: Jest godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na Flash, Sport i Pogodę. Około 33 miliardów złotych przekazała Polsce Komisja Europejska z Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni wniosek o płatność. Środki trafiły m.in. na bony na laptopy dla ponad 500 tysięcy nauczycieli, zakup sprzętu dla 16,5 tysiąca szkół oraz 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wczoraj rząd wysłał do Komisji Europejskiej ostatni wniosek na kolejne 54 miliardy złotych. Decyzja w sprawie wypłaty ma zapaść do końca roku. Te środki mają być przeznaczone m.in. na budowę schronów.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Aktualna sytuacja na drogach teraz we Fleszu. Ruch coraz większy w Białymstoku. Dłużej postoicie na pewno w okolicach Ronda Faustyny Kowalskiej oraz Ronda Lusy. Ciasno też na Warszawskiej, Pałacowej, Słonimskiej, Piłsudskiego, Mickiewicza, no i tradycyjnie na Ciołkowskiego. Mamy 1 października, studenci wrócili na uczelnię. Nasz reporter zapytał dziś studentów, ile potrzebują na miesięczne utrzymanie. Jak usłyszał, 2000 zł to niezbędne minimum. A jak Białystok pomaga młodym utrzymać się na studiach? O tym Robert Bońkowski rozmawia z prezydentem miasta.
2: Dzień dobry, jest ze mną prezydent Białegostoku Tadeusz Truskulaski. Panie prezydencie, jak zatem miasto wspiera studentów, bo ci borykają się z dość dużymi kwotami za wynajem mieszkań? Takie sygnały do nas dochodzą.
3: Fundujemy stypendia dla 50 najzdolniejszych studentów po 7 tysięcy złotych. Najważniejszym naszym sztandarowym projektem jest mieszkanie dla absolwenta. Takich mieszkań już zostało przyznanych ponad 150 i będziemy budować kolejne mieszkania. Mamy 600 czynnych pozwoleń na budowę. Białystok jest miastem atrakcyjnym.
2: Dziękujemy, a był z nami prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
1: Dzięki, Robert. Te pieniądze służą transformacji podlaskich miast i samorządów, zaznacza Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W RMF Max sprawdzamy dziś, jak pieniądze z KPO zmieniają Podlaskie. Do naszego regionu od 2025 roku popłynęło z BKG ponad miliard złotych.
4: 2 lata temu podpisywaliśmy pierwszą umowę z środków Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności na zieloną transformację miast w Białymstoku. Dziś mogę powiedzieć, że mamy takich umów 75 w regionie na 213 milionów złotych. To pieniądze, które służą transformacji miast Białegostoku, Suwałk, Łomży.
1: Ile pieniędzy dostał Białystok i na co? Sprawdzimy to w popołudniowych fleszach RMF Max. We Fleszu o 15:00 Wojna na słowa. Tak nazywa się spektakl Instytutu Prawa Performatywnego, który w środę 7 października będzie można zobaczyć w kinie Forum. Twórcy mówią, że to nie tylko sztuka teatralna, to realna odpowiedź na zagrożenie rosyjskiej dezinformacji. Tę sztukę będzie można zobaczyć o 12:00 i 17:00. A teraz Krzysiek Chwaliński i sport.
5: To Flash Sportowy RMF Max. Jutro wieczorem kolejny mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w ramach Dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na Narodowym z Rumunią. Wcześniejsze 2 spotkania rozczarowały. Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną i przegrali 1-3 ze Szwecją. Selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban ma świadomość ożywionej dyskusji o jego przyszłości w kadrze, ale nie boi się zwolnienia.
6: Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
5: Mówił Patryk Serwański. Tymczasem duża sensacja w piłkarskiej kadrze Portugalii. Wczoraj zgrupowanie opuścił Cristiano Ronaldo. Jak donoszą portugalskie media, to przez konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. No i wszystko wskazuje na to, że wieczór spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 16 kresek, więc przyznajcie, jak na 1 października nie wygląda to najgorzej. Im bliżej wieczora, tym wiatr powinien być słabszy, więc ten wiatr nie powinien nam zbytnio obniżać odczuwalnej temperatury. Za to noc będzie już chłodniejsza, poniżej 10. Speces IMGW prognozują w Białymstoku 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo.
7: Prawie 4 minuty po godzinie 15 w RMF Max. Ja rozumiem, że mamy już październik, ale dzisiaj jadąc do pracy widziałem gościa, który wiózł 2 choinki.
8: 2 choinki już?
7: Tak, na dachu wiózł sobie na legalu.
8: Można tak, wiesz, zawczasu?
7: Najwidoczniej.
8: A to nie zeschnie się do grudnia?
7: Nie.
8: Chociaż,
7: wiem.
8: Wiesz co? Max. Moja stała do marca, więc... Chyba da się
7: jego
8: jednak,
7: może stać,
8: nie?
7: Od października.
8: Może tak być. Somber i my buddy is in ready na początek kanału nadawczego. Świderski i Borycka, cześć.
7: Siema.

0: Shimza i Fire Fire w RMF Max. No jest też ogień, ogień na korcie, bo właśnie Hubert Hurkacz gra na ATP w Pekinie w tej pierwszej rundzie z Amerykaninem. Lerner Tien jest jego przeciwnikiem. No i póki co, słuchajcie, dzieje się, ten mecz trwa. Z tego co widzę, 30-0 dla przeciwnika Huberta w tym gemie, więc no.
1: Miejmy nadzieję, że wygra, a u nas za chwilę do wygrania będzie tysiak do sklepu z elektroniką, więc bądźcie blisko. MJ Daily teraz.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy, pierwszy dzień nowego roku akademickiego, koniec laby dla studentów.
2: No ale oczywiście, jeśli znacie się z nami już dobrze w tym tygodniu, to wiecie, co się będzie działo. Będzie rozdawana karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert i wystarczy tylko zajrzeć teraz na naszą stronę rmfmax.pl, wybrać sobie przedmiot, który chcielibyście przed nami, komisją egzaminacyjną, obronić, a jak do was zadzwonimy i obronicie, no to tysiak będzie wasz, żeby sobie coś miłego na ten nowy rok akademicki sprawić.
1: Także jeszcze macie chwilę, żeby zaglądnąć na rmfmax.pl, obczaić konkurs, no i co? Za chwileczkę dzwonimy.
2: Tak, to szybciutko. Naprawdę zaraz
1: raz
2: dzwonimy.
1: Raz, dwa. To nawet nie będzie studencki kwadrans.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
7: Audycja zawiera lokowanie.

0: Ale to jest dobre kłębo. Zalia i Faust, nie ucieknę, na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: A wy już pewnie dobrze wiecie, że trzeba teraz przyjąć przed komisją ekspertów kolejną studentkę, która dziś będzie walczyć o bon, o kartę podarunkową do Media Ekspert o wartości 1000 zł. Weronika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Weronika, zgadza się?
0: Witamy, witamy panią Weronikę. Pani Weronika wybrała na rmfmax.pl smartfon Samsung Galaxy A17 z dużym ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. No i nasze pytanie jest takie, pani Weroniko, w jaki sposób nowy Samsung mógłby wpłynąć na pani efektywność organizacji podczas studiowania?
3: No na pewno myślę, że powinnam robić więcej tych notatek, do których tak później nie zajrzę. To jest najważniejszy punkt. Myślę, że też będę sprawdzała często plan zajęć z nadzieją, że gdzieś tam któreś zajęcia znikną z planu, będą odwołane. No i oczywiście, żeby być na bieżąco ze światem, tak? Oczywiście Instagram i te inne social media, żeby mieć kontakt ze światem.
0: Ale po zajęciach.
2: Oczywiście. No a jak?
3: Oczywiście, no. Jak żeby inaczej?
2: Pani Weroniko, bo jeszcze tutaj w tym zgłoszeniu, w tej pracy, którą pani napisała, mamy też informację o tym, że były problemy z zarządzaniem poziomu baterii. W takim razie, jakby mogła pani jeszcze omówić zależność między poziomem naładowania baterii, a poziomem motywacji w trakcie tego semestru, co się teraz zaczyna?
3: No ogólnie chwila, moment, na zajęciach siedzę sobie chwileczkę i od razu poziom baterii spada, tak, moja motywacja od rana, także no to akurat jest bardzo powiązane ze sobą.
0: Ale chodzi o baterię w telefonie czy tą baterię życiową?
2: Jedną i drugą, no, chyba.
3: Obydwie naraz.
0: Okay.
2: Tak wywnioskowałam z badań pani Weroniki. No dobrze, nie będziemy panią już dłużej wałkować.
0: Nie będziemy już męczyć.
2: Magister Borycka Justyna, magister Świderski Piotr. No przyznajemy oczywiście piątkę, praca została obroniona, a do ciebie leci teraz karta podarunkowa do Media Ekspert o wartości 1000 zł na mediaekspert.pl do wykorzystania.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: I co, będzie ten smartfon kupowany?
3: Oczywiście.
2: Super.
3: Musiałam się przygotować. Dzisiaj pierwszy dzień na uczelni, a już sobie po zakupach tutaj chodzę z koleżankami.
2: No właśnie,
0: wyczuła,
2: trzeba się
0: to
2: przygotować. Bardzo dobrze. To teraz zakupy online i jesteś gotowa na studia. Trzymaj się, Weronika, i powodzenia w tym roku akademickim.
3: Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Ekspert, należący do właściciela sieci sklepów Media Ekspert i mediaekspert.pl.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Za 20 minut będzie 16, a tak jak Fastboy jest szybki, tak my teraz z szybką rundą wjeżdżamy. 400 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o milion. Złota kumulacja powraca dzisiaj w RMF Max.
1: To największy bonus na dziś i jeśli chcecie się za niego załapać, no to ślijcie Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 albo wbijajcie na rmfmax.pl.
0: RMF Max. Ten bonus trwa naprawdę tylko kilka minut, więc wchodź teraz na rmfmax.pl albo ślij Max na 7467.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienita, świeża karkówka wieprzowa bez kości. W supercenie. Jedynie 17,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Archelan.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Podlasie 97 i 5 FM.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. No i wszystko wskazuje na to, że wieczór spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 16 kresek, więc przyznajcie, jak na 1 października nie wygląda to najgorzej. Im bliżej wieczora, tym wiatr powinien być słabszy, więc ten wiatr nie powinien nam zbytnio obniżać odczuwalnej temperatury. Za to noc będzie już chłodniejsza, poniżej 10. Specez IMGW prognozują w Białymstoku 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj w szybkim tempie w RMF Max za 3 minuty 16. Nie wiem, Piotrek, czy kiedyś biegłeś na autobus z zakwasami? Ja zrobiłam to dziś.
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Jest to absolutnie najbardziej upokarzająca rzecz na świecie, tak uważam.
1: Nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Ale polecamy Flash i pogodę już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Czas na remont.
5: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
4: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
5: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
4: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
5: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: Jest 16 w RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na najświeższe informacje. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Ale wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły.
1: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
0: O czym informował Marek Gładysz.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Ponad 220 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzono już w tym roku, informuje powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku. Stąd apel do mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi na martwe ptaki, w tym mewy, łabędzie, kaczki, gęsi oraz ptaki drapieżne, zwłaszcza w okolicach zbiorników wodnych i w lasach. Jeśli je znajdziecie, należy powiadomić służby. Ma to istotne znaczenie dla monitorowania sytuacji i ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków. Filmowe Podlasie znów atakuje.
3: Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich twórców z Podlasia do zgłaszania swoich filmów. Animacji, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, klipów, które też często zdarzają się na filmowym Podlasiu.
0: Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
3: Czekamy na te zgłoszenia do 2 października. Zachęcamy, żeby się odważyć. Czasem jest tak, że twórcy tworzą, ale niekoniecznie mają odwagę, żeby dzielić się tą swoją twórczością ze światem. Myślę, że filmowe Podlasie atakuje. To jest taka świetna okazja, żeby się przełamać, wysłać do nas swoje zgłoszenie i 10 października spotkać się i od godziny 18 w kinie Forum wspólnie podziwiać, oglądać te nasze lokalne dzieła.
0: Mówiła dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. Ponad 4700 zawodników, 6 dystansów biegowych, rywalizacja MTB i gravel oraz biegi dla dzieci. Przed nami rekordowy Bizon Festival w Supraślu. Ta sportowa impreza już w weekend.
4: Wszystkie dystanse zanotowały duży wzrost, stąd wzrost frekwencji w całej imprezie, 4,5 tysiąca osób, a te dane cały czas się zmieniają. Już mamy informację, że na liście startowej całego wydarzenia prawie 4700 tych zawodników, więc no, będzie to na pewno rekordowa edycja.
0: Mówił organizator imprezy Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. A na koniec krótki ekologiczny akcent. W sobotę w Galerii Handlowej przy ulicy Miłosza w Białymstoku akcja Drzewko za surowce wtórne. Co można oddać? Makulaturę oraz mały i średni sprzęt RTV AGD. Co można utrzymać? Sadzonkę rośliny owocowej w zamian za przyniesiony sprzęt. Akcja ruszy o godzinie 10. I to był Flash RMF Max o 16 w skrócie, a to oznacza, że przed nami już świeże prognozy synoptyków.
5: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na pierwszy październikowy wieczór. Spędzimy go w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 15-16 kresek, więc przyznajcie, wygląda to naprawdę imponująco. Noc nieco chłodniejsza niż ta ostatnia, już z temperaturą poniżej 10. Specs i MGW prognozują 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. A jutro znów piękna i słoneczna pogoda, a na termometrach w Białymstoku znów 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: 3 minuty. To już nie są żarty, to nie są przelewki. Dzieje się, słuchajcie, 1 000 000 złotych do zgarnięcia w złotej kumulacji i 3 minuty na zgłoszenie.
8: To już ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 albo wbicie na rmfmax.pl. 1 000 000 złotych do wzięcia. MAX!
7: Olek i Mateusz za chwilę będą dzwonić. My tutaj jesteśmy na posterunku, a wyślijcie MAX na 7467.

0: jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i październik mówi dzień dobry w złotej kumulacji. Tak, to jest pierwszy finał w tym miesiącu, więc ktoś z was, kto wygra te ogromne pieniądze, na co liczymy, oczywiście będzie pierwszym wygranym w październikowej kumulacji.
2: No i co najważniejsze, żarty się skończyły. Teraz każde słowo może być warte naprawdę konkretne pieniądze. A za chwilę sprawdzimy, czy szczęście ma imię naszego gracza albo graczki. Czekamy zgodnie z regulaminem. 6 sygnałów, pierwszy za nami. Mamy
3: coś
2: nadzieję,
3: ci wypadło,
2: że...
3: Olek.
2: Co mi wypadło?
4: Tak, proszę?
1: Dzień dobry, to Radio RMF, złota kumulacja, jak masz na imię? Dzień dobry, dzień dobry.
4: Gosia.
1: Cześć Gosiu, dzwonimy do ciebie ze studia RMF-u. Twój numer został wylosowany, jest tutaj też Olek, jestem ja, Mateusz.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Hej.
4: Cześć, naprawdę?
2: No naprawdę, to my. Złota kumulacja.
1: I złota Gosia, która się pięknie uśmiecha i śmieje. Gosiu, wybierz... Wybierz proszę, ojej, już mamy super popołudnie. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
4: 6, zawsze chciałam 6.
2: 6. No dobrze, Gosiu, sprawy mają się tak, że za chwilę być może dasz sobie wielkie szczęście na okrągły 1 000 000 złotych. I my mamy dla ciebie taką propozycję, ponieważ minimum w sejfach to obecnie 5 000 złotych. To już jest twoje za wybrany sejf z numerem 6.
1: No i pytanie, czy ty chciałabyś nam ten sejf sprzedać? Proponujemy z Olkiem 9 000.
2: To poleciałeś, Mati, w tym momencie.
1: A nie konsultowałem tego z tobą, przepraszam.
2: No to 9 000 za sejf numer 6. Co ty na to, Gosiu, kochana?
4: Powiem tak. Gram z wami bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo.
2: Jak długo?
4: No, w latach trzeba powiedzieć.
2: No ale widzisz, w końcu do ciebie zadzwoniliśmy.
1: Gosiu, i co chciałaś powiedzieć? Że zostajesz przy sejfie
4: pewnie.
1: To mało
4: na tyle lat. To
2: mało?
4: Tak. Mało, mało. Macie coś jeszcze tam za nadrzu?
2: Mamy.
4: Razy dwa?
2: Dobra.
4: Tak powiem.
2: Gośka, po starej znajomości no. W takim razie. Oczywiście żart. Daj. Na tyle lat czekałaś, no to ja nie mogę być taki, że nic nie dorzucę. Co ty powiesz na 10 tysięcy? To jest nie. Dwa razy minimum. Okrągła dycha.
4: Super, super. Ale
2: my się tutaj nadstawiamy z Mateuszem. Dajemy ci okrągłą
4: dychę.
2: Teraz
4: nie mam nic, słuchajcie, teraz nie mam nic, nie mam tej piątki minimalnej nawet. Mam szansę na 1 000 000.
1: To prawda.
4: Dostaję przy tej 6. No.
1: Gosiu,
2: Mati,
1: ja się zagadam trochę od innej strony. Skąd jesteś, bo jeszcze tego nie wiemy?
4: Białystok.
1: Białystok, Gosia z Białego
4: Stoku. Słoneczny, piękny Białystok. Słuchajcie, mój pies szaleje, bo ja dopiero wyszłam do domu i ona mnie wita, także jest no pięknie, no na koniec dnia super.
1: Gosiu, 12 tysięcy.
4: 15 i to będzie super.
2: Gośka! Czekaj
4: no.
2: Chwilę, no jak 15? 12!
4: 15!
1: Nie mamy więcej. Ja wiem, ile ma Olek, nie ma, ja też nie. 12 to jest nasza ostateczna. Niestety więcej nie mamy, ale to...
2: Chociaż
1: zobacz,
2: bardzo byśmy chcieli.
1: No, to jest 2 tysiące więcej niż dwukrotność minimum.

0: że wygrywasz właśnie, uwaga, 7000 złotych! Na co pójdzie pierwsza złotówka?
1: Słuchaj, chyba kupię abonament w tej szczęśliwej grze.
2: Bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, jak słychać zresztą, bo Gosia jest w finale. Gosiu, tak dokładnie gra się o te najwyższe sumy, zaglądając do sejfu. Bardzo ci dziękujemy i aż nie chcemy się rozłączać z tobą. Masz tak piękny śmiech, taką energię. Prosto z Białego Stoku to słoneczko od Gosi do was leci. Zostań z nami, kochana, na linii. Za chwilę ci wszystko wytłumaczymy, jak będziesz tę kasę wydawać. Gosia z Białego Stoku wygrywa 7000 złotych dzisiaj w pierwszym finale październikowym złotej kumulacji, ale jutro jest piątek. Hello! A w piątki w złotej kumulacji naprawdę lubimy to, co się zawsze dzieje. Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Dokładnie tak jak mówi Mateusz, no hello, jutro jest piątek, jutro koniec tygodnia, ale może początek twojego nowego życia. Dzisiaj Gosia,
5: twarda zawodniczka,
4: bardzo twarda zawodniczka, zgarnęła 7000 złotych, ale milion cały czas jest w sejfach.
5: Także jeśli chcecie powalczyć o ten milion złotych, no to ślijcie teraz Max na 7467 za 492 albo wbijajcie na rmfmax.pl.

0: lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada.

0: Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Na te powroty z pracy idealnie. Kygo, Take Me Back w RMF Max. 32 minuty po godzinie 16, a my wam teraz narobimy smaka z Justyną.
1: Tak, bo pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było, słuchajcie, wybrać najlepszy obiad studencki. Rozpoczął się właśnie rok akademicki.
0: Tak.
1: Kolejny już, a nam wróciły wspomnienia. I tak sobie zaczęliśmy gadać z Piotrkiem o takich rzeczach, które my jedliśmy na studiach. I w moim przypadku na przykład to były pierogi z czajnika. Ponieważ w studenckim radiu nie mieliśmy kuchni, był tylko czajnik, no a głód czasem
0: trzeba było jakieś
1: zmuszał.
0: Ugotować te pierogi. Albo jak już były te pierogi ugotowane, to można było je podsmażyć w tosterze takim.
1: W tosterze?
0: Tak.
1: Jak?
0: No masełko sobie rozpuszczasz na tosterze i zamykasz z pierożkami.
1: Okay. Bo już myślałam, że tosterze wyskakują pierogi ze środka, to by było w ogóle coś. No słuchajcie, wybory najlepszego studenckiego obiadu prowadzimy teraz na naszym messengerze RMF Max, więc nagrywajcie głosówki do godziny 17:00. Ten problem trzeba rozwiązać. Dajcie znać, jaki jest najlepszy studencki obiad. Głosówką na Messengerze. Max. Wiktor Waligura jeszcze gra.
0: Ciekawe, co on jadł na studiach.
1: A on nie jest teraz w takim wieku studenckim właśnie?
0: Możliwe. Cztery pory roku.

0: Wie, to świetna. To dobry reggaeton. Baby Wow za nami w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy. U nas na Messengerze pojawiają się już pierwsze propozycje tego, jaki powinien być najlepszy studencki obiad. Klasyk. Spaghetti z keczupem.
1: Mniam.
0: No pycha. Ta lekka ostrość octu w keczupie. Coś wspaniałego. Czekamy cały czas na wasze głosówki, bo jeszcze przed 17 ten dylemat, jaki jest najlepszy studencki obiad, trzeba rozwiązać. No a tymczasem ważne pogodowe wiadomości chyba masz jakieś, co?
1: Tak jest. Ludzie na południu, ubierajcie się ciepło, ubierajcie skarpety na noc, bo w nocy nawet do minus 2 stopni. Mróz!
0: To kwiaty z balkonu trzeba schować.
1: Koniecznie.
0: Może mi się uda jeszcze dzisiaj. A szczegóły za chwilę sprawdzimy w najświeższej prognozie w RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz

0: www.autowy.pl.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Czas na remont.
3: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
2: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
3: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
2: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
3: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na pierwszy październikowy wieczór. Spędzimy go w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 15-16 kresek, więc przyznajcie, wygląda to naprawdę imponująco. Noc nieco chłodniejsza niż ta ostatnia, już z temperaturą poniżej 10. Specs i MGW prognozują 8 oczek na plusie i bezchmurne niebo. A jutro znów piękna i słoneczna pogoda, a na termometrach w Białymstoku znów 20 stopni.

0: potem pierwszy studencki czwartek. I got a feeling Black Eyed Peas na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Tak jest, no pierwszy studencki czwartek, który jest od razu rozpoczęciem roku akademickiego, a my dzisiaj z tej okazji robimy wybory najlepszego studenckiego obiadu. Moja propozycja to pierogi gotowane w czajniku. Piotrek,
0: było też spaghetti z ketchupem. Ja mówiłem o pierogach podsmażonych w tosterze.
1: Też wspaniałe. A co jeszcze wy macie? O, poczekaj.
0: Same pyszności mamy na Messengerze. Technologia.
1: Tu źle se kliknęłam, patrz tu.
2: Najlepszy obiad studencki to jest chleb posmarowany nożem.
1: No tak, klasyk, no absolutnie.
0: Jak w portfelu pusto, no to...
1: No, wiadomo, powiedziałabym, ale to nie nadaje się do radia.
2: Trzydniowa mortadela w 5 smakach, bo wsypałam wszystkie 5 przypraw, jakie miałam. Tego oczywiście stary makaronik, jaki tam został, plus jajeczko i to na zasmażane na patelni.
0: To taki studencki pad-staj trochę.
1: Tak można powiedzieć. Wysoko leży oczywiście w naszym rankingu, no do tego jeszcze parówki z makaronem. Złoto właśnie padło na Messengera RMF Max. No dzięki, że jesteście. W ekipie to zawsze łatwiej wybrać.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
3: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
4: Siemano.
1: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało dodatkowe 3 miliardy złotych. Jak mówiliśmy, kasa pójdzie m.in. na zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój AI.
2: Przeznaczymy to na zwiększenie finansowania w NCN-ie, na budowę fabryk sztucznej inteligencji, kwestie cyberbezpieczeństwa, ale także na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
1: Mówiła profesor Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo planuje też pracę nad stworzeniem nowych standardów dla zawodów architekta i weterynarza. Trwają również remonty akademików.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We fleszu o 17 wracamy do studentów, bo to o nich mówimy dziś najwięcej w RMF Max. Nowy rok akademicki rozpoczęty, dlatego sprawdzamy, ile w kieszeni musi mieć student, aby utrzymać się miesięcznie na studiach. Jak wygląda sytuacja w Białymstoku? To już pytanie do Roberta Bońkowskiego. Witaj ponownie.
3: Dzień dobry ponownie. Wszystko rośnie. To byłoby najlepsze podsumowanie, bo i wzrosła liczba studentów w stosunku rok do roku około 3%. Rosną też koszty utrzymania. Pomijamy już ceny za żywność, bo to dotyczy każdego, ale też ksero, czy przede wszystkim wynajem mieszkań lub pokojów. I choć analitycy rynku mówią, że ceny stanęły, to jednak dziś za wynajem pokoju trzeba w Białymstoku płacić około 1000 zł, co jest wzrostem o kilka procent w stosunku do roku ubiegłego. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak życzyć żakom udanych inauguracji, no i tego, żeby jednak ich portfele nie były wychudzone pod koniec każdego miesiąca.
1: We fleszu o 17 wracają podlaskie inwestycje realizowane z pieniędzy z KPO. Jak wiecie z naszych fleszy, do naszego regionu od 2025 roku popłynęło już z BKG ponad miliard złotych. Posłuchajcie, jak z tych pieniędzy skorzystał Białystok.
4: Szczególnie miasto Białystok jest tym, który pozyskuje bardzo duże środki. To pieniądze, środki na budownictwo komunalne, budownictwo społeczne. Tu miasto zwiększyło wykorzystanie tych środków. Dla przykładu w 2025 było to 6 umów na ponad 60 milionów. W tym roku już jest 17 umów na blisko 180 milionów złotych.
1: Mówił Mirosław Czekaj, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Po południu szybki rzut oka na pogodowe mapy. Pogodowa sielanka trwa, jutro nie czekają nas żadne rewolucyjne zmiany. Piątek ma być słoneczny i ciepły z temperaturą w Łomży na poziomie 20. Identyczny zresztą ma być weekend. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. To warto wiedzieć z RMF Max. Pałac Branickich w Białymstoku został nominowany w pierwszej edycji ogólnopolskiego rankingu polskich zamków i pałaców. Ranking organizowany jest przez magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Głosowanie trwa do 14 października. Szczegóły na travelist.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z bezchmurnym niebem i temperaturą w Białymstoku na poziomie 15-16 kresek. Wiatr wieczorem nie powinien już dokuczać. W nocy czeka nas spory temperaturowy spadek do 8 oczek na plusie, no ale jak na początek października to i tak nie jest źle. Jutro znów dużo słońca i znów bardzo przyjemne wartości na termometrach. Spece z IMGW prognozują w stolicy Podlasia 20. No i ta pogodowa sielanka ma z nami pozostać do niedzieli.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Hity na maksa. 3 minuty po 17:00 to jest moment, kiedy można odetchnąć, bo być może już właśnie wróciliście z pracy, a może jeszcze jedziecie się gdzieś przejechać. To warto z nami, bo to jest kanał nadawczy w RMF Max.
4: Świderski, Borycka.
3: Tak jest. Stawiasz kole.
4: Okej. To po ten dzień polskiej muzyki teraz zalijał nas po kołysze. Tylko kochaj mnie w RMF Max.

0: Dobrze robią te smyczki o tej porze. Klim Bandit, Sean Paul i Anne-Marie to Rockabye w RMF Max. 9 minut po 17. A ja chciałabym powiedzieć, że przyszłam tutaj dzisiaj do pracy z niemałym dylematem, ponieważ wczoraj, jak się widzieliśmy ze znajomymi, to mój kolega powiedział coś takiego, że był w sklepie i kupił, uwaga...
1: Ręcznik papierowy.
0: Ręcznik papierowy, tak. Ja się zawahałam, bo ja mówię zawsze papier ręcznikowy i właśnie to wywołało...
1: Bo jakby... że papier toaletowy? No to ty mówisz?
0: No dokładnie. Przecież to jest to samo, tylko jedno większe, drugie mniejsze i jeden papier używasz w toalecie i dlatego jest toaletowy, a drugi używasz jak ręcznik i dlatego jest ręcznikowy. No papier ręcznikowy.
1: Ale gdzie go używasz?
0: No w kuchni. To w ogóle nie o tym. Nie o tym jest ta debata, bo właśnie, chodźcie, jest debata.
2: Chodźcie, jest debata.
0: Debata, czy mówimy ręcznik papierowy, czy papier ręcznikowy.
1: Dajcie nam znać na Messengerze, możecie napisać albo głosówką, czekamy, wypada rozwiązać tę debatę.
0: Tak, no oczywiście, no od tego jest ekipa RMF Max, w kanale nadawczym takimi rzeczami po godzinie 17 się zajmujemy, więc dajcie znać, my będziemy skrupulatnie liczyć głosy.
1: Jak zawsze.
0: Team Boryna czy team Świderski, to ja przypomnę, team Boryna papier ręcznikowy, team Świderski ręcznik papierowy. Jak macie argumenty też dlaczego tak trzeba mówić, to czekamy.
1: Śmiało.
0: Messenger RMF Max.

0: Ten gość po prostu nie umie inaczej. Każdy jego numer jest mega hiciorem. Alex Warren, Passenger, na prawie 19 minut po godzinie 17 w RMF Max. A my wracamy do naszej dzisiejszej czwartkowej debaty. Team Świderski, ręcznik papierowy, czy Team Boryna, papier ręcznikowy?
1: Chodź, jest debata.
2: Debata bardzo zagorzała, powiedziałabym, na naszym messengerze RMF Max. Padają różne argumenty. No to najpierw twój team, czyli ręcznik papierowy. Uwaga.
3: Myślę, że ręcznik papierowy, bo to jest ręcznik z papieru. Jak inaczej?
0: No proste, proste.
2: Jest to argument faktycznie, ale teraz team Boryna jeszcze, proszę bardzo.
4: Oczywiście, że mówimy papier ręcznikowy, a nie ręcznik papierowy. Co to w ogóle jest?
2: Argument, co to w ogóle jest? Podoba mi się najbardziej. Oczywiście, że dylemat jeszcze nie rozwiązany. My jesteśmy w procesie liczenia głosów. Wyniki exit poll podamy około godziny 17.30, ale jeszcze można zagłosować. Ręcznik papierowy czy papier ręcznikowy? Dajcie znać na messengerze RMF Max.
5: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Pomidor malinowy jedynie 5,99 za kilogram. Czekolada mocno gorzka Wedel 80 gramów, tylko 7,99. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki. Jedynie 5,99 za opakowanie. Oraz mąka tortowa 1 kg PZZ tylko 2,49. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła...

0: sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97,5 FM.

0: Kawałek z cyklu gdzieś to już słyszałem, ale naprawdę pięknie to leci. Eli Oaks i Lavinia Reason. 32 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: I to jest moment.
0: Zapnijcie pasy.
2: Zapnijcie pasy. Moi drodzy, debata dzisiaj. Mówimy ręcznik papierowy.
0: Czy papier ręcznikowy?
2: Debata w kanale nadawczym, w której wzięło udział wielu respondentów. Mamy już wyniki late poll tych wyborów.
3: Chodź, jest debata.
2: Te wyniki przedstawi Piotr. Ja jeszcze nie wiem, jakie są.
0: Uwaga, uwaga.
2: No.
0: 72% na ręcznik papierowy. Papier ręcznikowy tylko 28%.
2: Nie! Pierwszy raz przegrałam debatę, no.
0: No cóż, lecz, zawsze musi być ten pierwszy raz Justyna.
2: No nie. A ty jak się czujesz z tą wygraną, no?
0: Wspaniale.
2: Właśnie widzę.
0: Ostatnio przegrałem z Mizerią.
2: No tak, to prawda. Przypominam tylko, że Piotrek twierdził, że Mizerię się jest cebulą, także no, zapamiętajcie to sobie. Okej, uznajemy wyższość w takim razie ręcznika papierowego ostatecznie w kanale nadawczym. Wasze głosy o tym zadecydowały, ale debata na pewno jeszcze powróci w RMF Max w podobnych godzinach.

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Wspaniały numer w RMF Max, a wy równie wspaniale się kłócicie na Messengerze RMF Max o to, czy papier ręcznikowy, czy ręcznik papierowy. Wyniki debaty już za nami, ale jest jeszcze jeden głos, który no trochę nas zmiażdżył. Proszę bardzo.
1: Ja uważam, że jedyna poprawna forma to rapier pęcznikowy.
0: Rozumiesz to?
2: Oboje zostaliśmy wyjaśnieni, Justyna.
0: Tak jest, tak jest. No a co się wyjaśni w pogodzie, to sprawdzimy teraz w najświeższej prognozie.
2: Zostańcie z nami.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z bezchmurnym niebem i temperaturą w Białymstoku na poziomie 15-16 kresek. Wiatr wieczorem nie powinien już dokuczać. W nocy czeka nas spory temperaturowy spadek do 8 oczek na plusie, no ale jak na początek października to i tak nie jest źle. Jutro znów dużo słońca i znów bardzo przyjemne wartości na termometrach. Speces IMGW prognozują w stolicy Podlasia 20. No i ta pogodowa sielanka ma z nami pozostać do niedzieli.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: tak trochę smutno, bo ten ostatni dzień lata już dawno za nami. Gibbs, Going for Money w RMF Max. I tak dzisiaj dojechaliśmy do końca kanału nadawczego.
1: Tak, ale ja mam jedną dobrą wiadomość. Jutro piątek.
0: Tak, piąteczek.
1: Bo to może uciec z pamięci, jak się ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w takie czwartkowe, piękne popołudnie jak dziś. My się żegnamy, Świderski i Borycka.
0: Trzymajcie się, pa, do jutra.
1: W kanale nadawczym słyszymy się po 15.
2: Max. Reklama. Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Łopatka wieprzowa bez kości czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czas na remont.
6: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
5: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
6: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
5: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
6: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. 35 milionów złotych trafi na Podlasie na remonty dróg. To pieniądze z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury. W RMF Max sprawdzamy, które gminy mogą liczyć na wsparcie i w jakiej wysokości.
2: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych.
1: Wyliczał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Mam wpływ na dobrostan. W 10 białostockich szkołach ruszył pilotażowy projekt Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bierze w nim udział m.in. Szkoła Podstawowa nr 5. W RMF Max sprawdzamy, co zostanie zrealizowane w ramach tego projektu.
3: W ramach działań, które będą w szkole podstawowej nr 5, będą odbywały się warsztaty. I te warsztaty będą poświęcone rozpoznawaniu emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak na przykład osamotnienie, wstyd, o właśnie złość, a nawet nasze reakcje i dzieci reakcje na hejt.
1: A czemu mają służyć te zajęcia?
3: Budować pozytywne i dobre relacje, a przede wszystkim relacje, które pomogą dzieciom, zbudują ich odpowiedzialność i mądrość, którą my nazywamy dzisiaj inteligencją emocjonalną. Jeśli chodzi o nauczycieli, a także oczywiście myślę, że jej rodziców, to wszystkim zależy na tym, żeby zyskać takie praktyczne kompetencje radzenia sobie oczywiście z tymi emocjami, a przez to budowania swojego dobrostanu. I mam nadzieję, że to też uda się moim nauczycielom, na których mi też bardzo zależy, taki spokój wewnętrzny uzyskać.
1: Na co liczy dyrektorka szkoły Agnieszka Sasinowska. Kolorowe plecaki z pełnym wyposażeniem trafiły do dzieci i młodzieży przebywających w klinice pediatrii i nefrologii UDSK w Białymstoku. W plecakach były też gry i puzzle. Prezenty mają umilić dzieciakom pobyt w szpitalu i zostały kupione dzięki wsparciu lokalnych społeczności z Łap i Grajewa oraz darczyńcom. A teraz propozycja dla miłośników przyrody, fotografii i sztuki multimedialnej. Łomża zaprasza do udziału w Narwieńskim Festiwalu Przyrodniczym oraz w towarzyszących mu konkursach fotograficznym i prezentacji multimedialnych. Waszym zadaniem jest przedstawienie dzikiej przyrody. Na nadesłanie prac jest czas do 23 października. Szczegóły na miastołomża.pl. A na koniec szybka muzyczna propozycja dla młodych: Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Łomży. W tym roku uczestnicy mogą wybrać piosenkę polską, angielską lub wystąpić w obu kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października w Regionalnym Ośrodku Kultury. Oferta skierowana jest do młodych z całego województwa. Giełda odbędzie się 24 października.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na piątek. Jutro w pogodzie nic się nie zmieni. Można powiedzieć, że pogoda będzie dokładnie kopiuj wklej z dziś. A to oznacza znów dużą dawkę słońca i znów bardzo przyjemne wartości na termometrach. Te w Białymstoku rozgrzeją się do 20 kresek. A przypominamy, mamy już październik. No i wszystko wskazuje na to, że weekend też będzie piękny. Specs i MGW zapowiadają prawie bezchmurne niebo, no i identyczną temperaturę, czyli taką na poziomie 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: Witajcie w pięknym październiku. Miesiąc nam się zmienił, ale w pogodzie wciąż fajnie. Tutaj akurat bez zmian. To lubimy, prawda? Piękna polska złota jesień, graba w RMF Max, wasze ulubione kawałki, dużo nowości od 20. Nowe zestawienie listy Hobbensa na starcie naszego spotkania 1 października wieczorowo. Marlon Hofstadt, jego I Like.

0: perfection.
1: Nie wiem, czy widzieliście, jak ona i Maluma ostatnio na Instagramie tak tańczą ciało do ciała. Fani komentują, sugerują, że może łączy ich coś więcej niż muzyka. Tutaj Shakira i Wyclef w niezapomnianym Hips Don't Lie, a jej nowy numer znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. Jest tam także on, Mrozu, który ma dużo nowej muzyki, dużo niespodzianek, dużo jeszcze takich ukrytych, jak potwierdził, asów w rękawie. Wpadł do RMF Max, wywiad, przypomnijcie sobie, sprawdzicie, na przykład na naszym kanale na YouTubie. Mrozu i Kacperczyk, nasza kolejna nowość tej jesieni. Wszystko, czego chciałem.

0: dużo dobrego bitu w Dzień Muzyki w RMF Max. Prima Donna to Two Colors. No i za chwilę gościu, dla którego muzyka wciąż jest najważniejsza, ale równie ważny jest sport, bo jest także trochę piłkarzem. Uwielbia, jak Brytyjczyk, wiadomo, jako Brytyjczyk, no to nie tylko się pojawia na meczach, ale także gra bardzo często w brytyjskiej okręgówce z przyjaciółmi. To John Newman, który dzisiaj jest także DJ-em, ale za chwilę przypomnę wam, jak śpiewał. Czeka jego Love Me Again.
1: Max. Reklama.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
4: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.

Remix spolszczony, w którym słuchać Matę, Aichi Mata, Ring My Bell. Remix jeszcze w remiksie, który czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość aż z pięknej Szwajcarii. To dwóch Adrianów, tak, tak, Adrianów dwóch, stąd ta nazwa, Adriatic. No i wiadomo, to coś dla panów bardziej elektronicznych brzmień, melodic, progressive, to jest ich muzyka. Palm of your hands, takiej nuty nie zabraknie w trakcie naszych jesiennych, wieczornych spotkań. Zróbcie głośniej, Adriatic przed wami.

0: LVE w wersji Tempe City. To był powrót ostatnio nawet na szczyt listy Hot Bands. Za chwilę kolejny kandydat do jedynki w tym tygodniu, Armin van Buuren i jego nowa trensowa petarda, czyli Everlasting. Akurat ten kawałek zabieram w najbliższy weekend na rower, no bo jeszcze nie chowamy, pogoda jeszcze jest, można sobie pojeździć, a co się szykuje jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na piątek. Jutro w pogodzie nic się nie zmieni. Można powiedzieć, że pogoda będzie dokładnie kopiuj w klej z dziś. A to oznacza znów dużą dawkę słońca i znów bardzo przyjemne wartości na termometrach. Te w Białymstoku rozgrzeją się do 20 kresek. A przypominamy, mamy już październik. No i wszystko wskazuje na to, że weekend też będzie piękny. Specy z IMGW zapowiadają prawie bezchmurne niebo, no i identyczną temperaturę, czyli taką na poziomie 20.

0: To jest numer, którego można słuchać o każdej porze dnia i wszędzie jesienią, rano, po południu i wieczorem też. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee, Sunflower. Ja mam w ulubionych i postawiłbym wysoko na liście Hobbens. A jak wy? Czekam na kolejne głosy rmfmax.pl. Nowe wydanie już za godzinę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No to odpalanko, czas na czwartkowy, imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłania się turbo nisko. No i podrzucam jak zawsze opcje na spędzenie wolnego czasu. Zaczynamy od oficjalnego otwarcia Rokoko. Klub Rokoko przenosi się. Nowy adres to jest Piękna 2. To właśnie tam w sobotę o 22:00 impreza, która może bardzo grubo pójść. Sobota, godzina 10:00 wieczorem. Nowe zasady, czyli panie wchodzą za darmo przez całą noc. DJ Wilga za dekami. Kolejna opcja, która się spodoba wszystkim studentom, jeżeli szczególnie dopiero zaczynacie studia w stolicy Podlasia, no to warto się zintegrować. Wielka studencka integracja Białegostoku przy Lipowej startuje w piątek od godziny 22:00. To jest Show Club Białystok, Mati z ekipy Polska Shore, do tego DJ Aberal. Granie co najmniej do 16:00, to oznacza, że impreza zaczyna się w piątek o 22:00, a skończycie już dnia następnego. Czy będzie grubo? Klasycznie. Nie wiem, ale się domyślam.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
10: I po reklamie.
11: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji z regionu. Studenci wrócili na uczelnię. Dziś w RMF Max sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za akademik i wynajem pokoju w mieszkaniu. Ceny w Białymstoku przeanalizował nasz reporter Robert Bońkowski.
12: Oczywiście taniej wynająć pokój w akademiku, drożej mieszkanie w centrum lub na obrzeżach miasta. Takie dane przedstawił mi analityk rynku mieszkaniowego Bartosz Tołpiński.
13: Mieszkania wynajmowane dziś od osoby prywatnej, troszeczkę lepszym standardzie, czyli jakiś nowszy blok, to te ceny kształtują się na poziomie za pokój między 900 a 1200 zł. W akademiku jest oczywiście taniej. Tutaj ceny się kształtują mniej więcej na poziomie 500-600 zł.
12: Dodajmy, że im pokój do wynajęcia bliżej uczelni, tym więcej trzeba za niego zapłacić.
11: A wraz z 1 października na ulicę Białegostoku wyjechała nowa linia BKM nr 33. Autobusy zatrzymują się m.in. przy nowym przystanku 11 listopada Campus UWB. To połączenie autobusowe ma ułatwić przemieszczanie się między dworcem PKP i PKS, Centrum Miasta, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a Campusem UWB i Stadionem Miejskim. Przypomnijmy, o uruchomienie tej linii zabiegały wspólnie trzy największe uczelnie. Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od 1 października zmienił się również rozkład jazdy autobusów linii 15, 22, 24, 25, 28, 30 i 50. Tymczasem wybitni studenci z Łomży mają szansę na stypendia prezydenta miasta. O pomoc finansową mogą aplikować studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Średnia ocen kandydata w poprzednim roku akademickim nie może być niższa niż 4,5, a student musi mieć nie więcej niż 26 lat. Nabór potrwa do poniedziałku. Szczegóły są na łomża.pl. W RMF Max zaglądamy do szkoły podstawowej nr 5 w Białymstoku. To jedna z 10 białostockich szkół, która bierze udział w pilotażowym projekcie Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zaplanowano m.in. warsztaty o tym, jak radzić sobie ze stresem i złymi emocjami.
14: Bardzo fajne były te zajęcia. Mogliśmy właśnie strasznie dużo z nich, można powiedzieć, wyciągnąć. Jest to bardziej rozmowa, ponieważ rozmawiamy tam właśnie o takich emocjach. Panie nam tłumaczą, jak te emocje oddziałowują na nasze ciało i właśnie jak je rozróżnić, bo na przykład my możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha lub na przykład jakieś pocenie się.
11: Mówiła Ola, uczennica 5 podstawówki. Projekt potrwa 2 lata. A na koniec szybka propozycja dla podróżników. Znamy program 15. Festiwalu Kultur i Podróży Ciekawi Świata w Białymstoku. W tym roku gośćmi będą m.in. Adam Bielecki, Michał Woroch, Adam Wajrak, Ola i Marcin Gorscy, Ola Synowiec, Tomasz Tomaszewski, Cezary Borowy i Tomasz Pienicki. Festiwal rozpocznie się 21 października. Ten temat na pewno jeszcze powróci na naszej antenie.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Jutro w pogodzie nic się nie zmieni. Specy z IMGW zapowiadają prawie bezchmurne niebo, a na termometrach wartości identyczne jak dziś, czyli okolice 20. No i tylko wiatr może jutro o sobie mocniej przypominać, no ale przy takich wartościach na termometrach ten wiatr raczej nie powinien nam przeszkadzać. No i jest też druga dobra wiadomość, bo z prognoz IMGW wynika, że ta pogodowa sielanka pozostanie z nami aż do weekendu, a to oznacza, że weekend będzie słoneczny i bardzo ciepły z temperaturą na poziomie 20.
15: Podobno, gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny, ale to nam na razie zdecydowanie nie grozi. Kierowcy na razie nie trzeba się śpieszyć z wymianą opon, ale już można o tym myśleć powoli. Witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Teraz Alan Walker, Ava Max. Będzie głośno, będzie wybuchowo, ich Fate.

za kolejne nowości, którą polecam na październik. Ekipa Fastboy w kawałku Music Sounds. Teraz dziewczyny z Kecaj są już w zestawieniu listy Hot Bands i jak tak na nie patrzę, to wydaje mi się, że chyba wszystkie na warzywkach. Nie wiem, nie sprawdzałem im osobiście diety, ale trzymają formę. Pozdrawiam wszystkich na warzywkach. Dzisiaj jest dzień wegetarianizmu. Może ktoś się przekona. Może wyjść tylko na zdrowie. Będę trzymał za was kciuki. A dziewczyny z Kecaj śpiewają teraz. Animal.

jest z nami już od lat i postanowiłem wrócić do tego numeru, bo już się trochę zakurzył. Chemistry, pamiętacie kto to? Oczywiście Velvet, no tak to kiedyś było. A jak będzie? Słuchajcie, jest informacja o kolejnej serialowej nowości. Po lalce rozpoczęto w Tarnowie zdjęcia do nowej serialowej adaptacji Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Myślę, że to będzie kolejny hicior. No chyba fajnie, że przerabiają nam polską klasykę. Teraz też tak jakby przeróbka klasyki, ale jednocześnie nowość. Zrobił to Silva Bumpa, chociaż niektórzy mówią Bumpa, może być i Bumpa, no nieważne, Bumpa czy Bumpa, zremiksował to doskonale. Kiedyś Montel Jordan i hit R&B Get It On Tonight, a nowa wersja jest taka bardzo, bardzo taneczna, bardzo house'owa On Tonight.

0: Tylko kochaj mnie, idealny numer do kawki dyniowej oczywiście, bo dzisiaj 1 października jest Pumpkin Spice Day. Przynajmniej w Stanach mają dzień, wiadomo, ostrej takiej dyniowej latte. To taki nieoficjalny start pełnego sezonu na dyniowe kawy, jesienne smaki. Ja polecam także dyniowe ciasto, no i obowiązkowo zupkę dyniową z dużą dawką płatków chili. Naprawdę, jakie to jest dobre, aż zrobiłem się trochę głodny. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni. Dla tych, co z nami przy kolacji, za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba.
12: Tu Martyna.
13: This is Lady Gaga.
14: Z tej strony Klao.
15: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Podlasie 97,5 FM.
18: Jutro w pogodzie nic się nie zmieni. Specy z IMGW zapowiadają prawie bezchmurne niebo, a na termometrach wartości identyczne jak dziś, czyli okolice 20. No i tylko wiatr może jutro o sobie mocniej przypominać, no ale przy takich wartościach na termometrach ten wiatr raczej nie powinien nam przeszkadzać. No i jest też druga dobra wiadomość, bo z prognoz IMGW wynika, że ta pogodowa sielanka pozostanie z nami aż do weekendu, a to oznacza, że weekend będzie słoneczny i bardzo ciepły z temperaturą na poziomie 20.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czyli startup kampany, crash test Damis. No niestety wypada nam zestawienia listy Hobbens, ale może tam jeszcze wrócić, bo powroty są możliwe. Kto głosuje na Deli Supreme? Wpadajcie na rmfmax.pl. Będę zdradzał nowości, będą premiery już za chwilę. Nowa dziesiątka hiciorów. Będzie też świeży, house'owy numer, który przynosi Sony Fodera. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Czas na kolejny czwartkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i jak zawsze przynoszę opcję na spędzenie czasu wolnego. Autumn Nights, czyli takie jesienne noce. To jest impreza, która się będzie regularnie powtarzała przy pięknej w klubie Infinity. DJ Redsen zaprasza. Start w sobotę o 22:00. Właśnie DJ Redsen będzie wam pokazywał, że no co prawda te takie wakacyjne klimaty klubowe już się skończyły, ale te jesienne także są bardzo, bardzo przyjemne. To wszystko w sobotę o 10:00 przy ulicy Pięknej. Kolejna propozycja, no to jest oczywiście studencka integracja Białegostoku. O tym będziemy przypominali. Balet rusza już jutro od godziny 22:00. Mati z ekipy Polska Shore, do tego DJ Aberal na DJC Show Club Białystok zaprasza wszystkich studentów, tych, którzy już studiują od lat, niektórzy pewnie nawet kilkunastu, i także tych, którzy studia w Białymstoku dopiero zaczynają. Warto się poznać, zapoznać z tym klimatem.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na

0: Czerna Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Hej, cześć, witajcie wieczorowo w nowym miesiącu po 20 i Przemek Grybowski z wami wieczorowo. Dni coraz krótsze, ale u nas o tej porze codziennie, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, dziesiątka najważniejszych hitów na liście Hot Bands, czyli najlepsze kawałki i nowości, które musicie znać. Zestawienie otwiera dzisiaj Tobi Romeo, Tak leci w numerze Fly High.

0: Say Something, do tego tańczę. Kto ze mną zatańczy w tym tygodniu na liście Hot Band? Sony Fodera jako DJ, Becky Hill jako jego wokalistka. Czekają na głosy. Sony Fodera czeka też na fanów, bo jesienią wybiera się na DJ-skie tournée. Głównie u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ellie Oaks też coraz częściej w klubach i wciąż w zestawieniu listy Hot Band. Ellie Oaks, Lavinia, dzisiaj dziewiątka dla Reasons.
1: Max. Numer 9.

za tobą nic, to ósemka, tak czaruje Liwka w zestawieniu listy Hobbence w czwartek. Teraz nasza taneczna premiera, nowy wykonawca, Alone, a może jednak poczekajcie, jeszcze raz po angielsku, A-L-O-N-R, właśnie, trzeba by go zapytać, bo na razie to jest bardzo tajemniczy projekt, twórca nie zdradza o sobie zbyt wielu informacji. Back to Yours to jeden z pierwszych numerów wydany przez Selected, czyli label, który jest mocno kojarzony z nowoczesnym Deep House'em. No to skoro już połamałem sobie język na nazwie, posłuchajmy, jak to leci. Premiera w RMF Max. Back to Yours. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Jego największym sukcesem na liście Hot Bands była produkcja Heads. Był z nami przez wiele tygodni, nieraz na szczycie, no i wraca w nowości. Eben i jego All of My Love. Czeka na wasze głosy. Ten numer polecamy w tym tygodniu. Dzisiaj 7, ale jutro może być 1. rmfmax.pl. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber. Będzie też Kygo, no i nowość tak na jesień, którą śpiewa Roxy Węgiel. RMF
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
2: I po reklamie.
5: Mike, Karolina,
6: Wojtek.
7: My name is Alex Warren.
8: Hello, this is September.
9: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Podlasie 97,5 FM.

0: Trwa bez końca. Nowość od Roxy Węgiel. No idealnie wstrzeliła się w sezon. Piękna polska złota jesień. Kto by chciał, żeby jesień właśnie trwała bez końca? Ja się przyznam, że chyba nie. Bardzo lubię te pory roku, bo bardzo kolorowo, bo spadają liście, bo można sobie zrobić ludziki z kasztanów. Ale wiecie, jak przychodzi już połowa listopada, kiedy przechodzimy na czas zimowy, kiedy już mamy mało tego słońca, robi się wilgotno, to ja nie wiem, czy wszyscy byśmy chcieli, żeby jesień trwała bez końca, jak śpiewała Roxy, która czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj nasz jesieniarz Kygo i jego Take Me Back.
1: RMF Max. Numer 5.

Sezon największych festiwali już chyba można powiedzieć się zakończył, ale jeszcze wciąż przed nami ciekawe halowe imprezy. Tutaj mistrz festiwali Timmy Trumpet. Wiem, że może jest za mało trąbki, ale jak się postara, będzie więcej. Chase the Feeling to kawałek, który zrobił z DJ-em Ale Farben. Chase the Feeling czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Być może przy piątku to będzie nasza nowość już w zestawieniu. Lecimy dalej, jesteśmy coraz wyżej tutaj też klubowo. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow.

Jedna na milion. Tomata i White czekają na wasze głosy na liście Hobbens i jest szansa nawet o wiele większa niż jedna na milion. O wiele, wiele większa, że jutro będą w zestawieniu, bo na razie tak sobie wyczekują. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim przy czwartku Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Na drugim już tak wysoko nowość od Alexa Warrena, jego Passenger. A na miejsce pierwsze wraca Imprezowicz, Marlon Hofstadt. No to tańczymy, zróbcie głośniej. Ma kolejną jedynkę w Polsce. I Like. One. One. One. One. One.

0: Madlen Hofstadt wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze I Like. Mam dla was jeszcze więcej dobrego bitu, nowości, także od Jamesa Hype'a. To za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I to jest moment na kolejny imprezowy, czwartkowy rozkład jazdy. Słuchacie RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Jest taki adres, który w ten weekend będzie nas niósł naprawdę szeroko. Adres to Piękna 2. To jest miejscówka, gdzie przenosi się klub Rokoko DJ Wilga w sobotę od godziny 22. Zaprasza na przesolidne granie w nowej miejscówce Rokoko. Z czystej ciekawości warto zajrzeć pod tym samym adresem w klubie Infinity. Autumn Nights z DJ-em Recenem. W sobotę od godziny 10 DJ Recen będzie przekonywał, że takie klubowe balety to nie jest tylko letnia sprawa. Jesienią też bardzo fajnie pobawić się można. Słuchajcie, jak jesień, no to studenci, a studencka integracja Białegostoku wjeżdża już jutro od godziny 22 przy ulicy Lipowej. To jest Show Club w Białymstoku. DJ Aberal, DJ Matis, Polska Shore także będzie na miejscu. Studenci się bawią ze wszystkich uczelni, ze wszystkich kierunków, niezależnie na którym roku jesteście. Jutrzejsza impreza jest dla was.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
12: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam. Jestem Agata.
21: What up, it's the weekend.
22: What's up, it's Sean Paul.
23: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Podlasie 97,5 FM.

Stanach o szampanie. Oczywiście bezalkoholowym. Wiadomo, procenty szkodzą zdrowiu. Przemek Grybowski, witajcie po 21. No teraz też okaz zdrowia wśród DJ-ów. Codziennie na siłowni. Zdrowy tryb życia. Prawie codziennie jest gdzieś na imprezie, albo w klubie, albo na festiwalu. Podróżuje dookoła świata, ale alkoholu nie dotyka w świetnej formie fizycznej, psychicznej i muzycznej. James Hype ma dla nas dużo serotoniny. W kawałku o tym tytule nasza mega nowość. RMFM.

0: Jeżeli pytacie, co z nim się stało, gdzie jest Smolasty, no tutaj był przed chwilą z Dodą, nim zajdzie słońce. No pojawiły się różne komentarze o co mu chodzi i dlaczego jest o nim trochę bardziej cicho, że niby dziwnie wygląda na niektórych zdjęciach. Słuchajcie, on bardzo intensywnie ostatnio przecież koncertował, występował, miał naprawdę przebojowe rekordy, tak więc no, ja się nie dziwię, że czasami na zdjęciu może wyjść lekko zmęczony, już bez przesady. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę poniesie nas ta ekipa. Swedish House Mafia, Lyk Kelly. Wciąż mam w ulubionych i myślę, że wy też. Zagram wam Happiness Is So Sad. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Ty masz Gipsku, Kony i Jonathan. No i mam nadzieję, że nikt przy tym numerze nie ziewa. Proszę nie ziewać. Chociaż już wiadomo, dlaczego ziewamy, w szczególności o tej porze. No bo coraz krótsze dni mogą sprawiać, że wieczorem robimy się senni. Bo światło to jeden z głównych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. Ale spokojnie, jest na to pewien pomysł, jest rozwiązanie. Dobre, energetyczne bity wieczorowo ugraby w RMF Max. Teraz Tiesto, który w przyszłym roku wraca do Polski i będziemy mieć go na stadionie. Jego lej

Jedynka listy Hobbens, Mega Nuta, Alan Walker, Ava Max, Fate. Teraz szybkie pytanie. Kto chciałby pojechać na wycieczkę dookoła świata, a jeszcze na przykład kupić sobie naprawdę super szybki samochód sportowy? Taki kabriolet, którego sąsiedzi będą zazdrościć. No to witajcie w klubie, bo teraz w RMF Max możecie wygrać 1 000 000 złotych. Nie teraz, teraz o tej godzinie, akurat teraz, ale wystartowała przecież nasza nowa zabawa. I czekamy na przyszłych milionerów. Jutro też będziecie mogli wejść do gry. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: I przy tym numerze przyłożyłbym może głowę do poduszki, ale nie idziemy jeszcze spać. To byli Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22. A ja wracam do was już jutro. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Słyszymy się w RMF Max od 18, od 20. Nowe wydanie listy Hot Bands, nowości, premiery, bo wiadomo, jak zawsze, piątek to czas nowej muzyki. Także u nas. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić

0: And now, ladies and gentlemen,
1: premiera w RMF Max.
2: Siemano, tu Przemek Pro. Sprawdźcie mój najnowszy numer z Kizo. Yo!